Słuchają Państwo audycji Piosenki z końca czasu. Przy mikrofonie wciąż Marian Księżycowy. Nad Atlantydą dziś spadają gwiazdy, jak świąteczne cacka pozłacane, jak to mówił kiedyś poeta. Gorąco polecam nastawić wieczorem czapki, może która wpadnie.

substancje chemiczne siedzą po kątach, a jak ich tam nie ma, to wystarczy zadzwonić pod jeden taki sprytny numer i zaraz tam są i to wszystko byłoby do zniesienia. Nie do zniesienia był ten głośny i niezdrowy dźwięk, ten chaos.

już nie wiesz dokąd iść. Słuchaj krwi, która krąży w tobie. Daj się ponieść, daj się ponieść. W kolorze twojej krwi tkwi symbol i odpowiedź. Daj się ponieść, daj się ponieść. Masz w sobie coś, co możesz pokazać tylko wybranym. Wciąż jest nas zbyt mało, by doprowadzić do zmiany. Lecz każdy z nas ma moc, by zacząć powoli wsączać łzy.

0: mi jak trzeba żyć, czeski film grają w nim. Autodiszczy, majaki, hipokryty, języki pomieszałem. Chciałem być po prostu miły. Oni jak pod wieżą Babel, podobnie pewni swoje siły. Jak troglodyci swej jaskini, jak kobiety kiedyś pewne chłopców aktualnie byłych. Chociaż przewidywały związku wynik.
1: Gdzie jest teraz?
0: Raczej który z nas jest pierwszy? Toczy kamień, rzucić go miałem, lecz z każdym tym jest większy. Który z nas jest lepszy? Jak przyrost tego zwęszyć? Który to już o tym wierszyk? Ty taki sam dobry jesteś, jak twoja siostrunia, twój stary i kumple reginy biznesu ci w słabej sekundzie. Politycy, duchowni i prości ludzie.
1: Ja mam dość tej sytuacji.
0: Mówią mi, mnie w siebie bierze spychy. Chciałbym być cierpliwy, my części maszyny, jak idealne tryby. Znasz receptę? Czyżby?

wydatki były o 40 miliardów wyższe niż w ubiegłym roku. Czytamy również o Czarnku, który jest do wymiany, czyli o dylemacie Kaczyńskiego. Miały być dwa płuca w PiS-ie. Okazuje się, że żaden z tych płuc nie wymaga. Poniższy podatek do sądu, to już kolejny tekst, tym razem Przemysława Wojtasika. Fiskus nie zgadza się na korzystne rozliczenia przychodów z dzierżawy znaków towarowych, ale ostatnio regularnie przegrywa w sądach. I ten tekst, jego rozwinięcie możecie przeczytać na stronie 11. Ja w takim razie zaglądam do Dziennika Gazety Prawnej. Tam na jedynce czytam o Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który szybko weźmie się do greenwashingu. Firmy będą musiały wdrażać przepisy uderzające w sprzedażową ekościemę. W wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej Tomasz Chrośny, prezes UOKiK, zapowiada, że najpierw będzie upominać, a nie karać, i zacznie od tych największych firm. Duży rachunek za niewytworzony prąd. Tutaj tekst Marceli Somar i Aleksandra Hołowni. Koszt właśnie rekompensat, jakie dotychczas trzeba było wypłacić producentom energii z wiatru i słońca, przekroczył już 100 milionów złotych. Stoją za tym nie ograniczenia techniczne sieci, ale sytuacje, w których produkcja energii jest wyższa niż potrzeby odbiorców. No i wtedy właśnie ten problem się stawia. Ten tekst na stronie 3 możecie przeczytać Dziennika Gazety Prawnej, a ja czytam jeszcze o tym, że Polacy stracili wiarę w alerty RCB. Niemal 70% badanych w mniejszym lub większym stopniu krytykuje obecny system ostrzegania. Zdaniem ekspertów na taką ocenę miał wpływ szeroko dyskutowany brak alertu związanego z rosyjską rakietą, która spadła na Lubelszczyźnie. Ale podobne nastroje panują też w samorządach. Lokalni liderzy mają zastrzeżenia, zwłaszcza do nieterminowości wysyłania alertów, ich powszechności i braku decyzji. Samorządowcy uważają też, że informacje pogodowe powinny być w systemie ostrzegania w jakiś sposób oddzielone od poważniejszych zagrożeń. No przydałoby się coś takiego, bo nie wiadomo, czy to alarm, czy coś spada na głowę, czy to tylko deszcz, prawda? Zaglądam do prasy lokalnej, a tam głos Wielkopolski oczywiście na koniec. Wycofanie ustawy nie zamknie toru Poznań. Takie pytanie zostało zadane przez Pawła Antuchowskiego. Ministerstwo uspokaja. Poselska ustawa, która miała wyłączyć obiekty sportowe spod norm emisji hałasu, prawdopodobnie zostanie wycofana. Zamiast tego urzędnicy chcą dać możliwość tworzenia dla nich wyjątków. Jak poinformowało Ministerstwo Głos Wielkopolski, zapisy zawarte w poselskim projekcie ustawy były zbyt daleko idące. Powstał za to inny poselski projekt ustawy zmieniający prawo ochrony środowiska. Zaproponowane w nim rozwiązania pozwolą na czasowe odstąpienie od warunków korzystania z obiektów, w tym wyznaczenia godzin jego funkcjonowania, rodzajów działalności i wymagań dotyczących ograniczeń emisji hałasu. No o tej sprawie już słyszymy bardzo długo. Miejmy nadzieję, że w dobrych godzinach może tak zostanie ten tor Poznań chociaż otwarty. Czytam również o powiecie obornickim. Tam policyjna obława na grupę afgańskich uchodźców. Natalia Szewczyk pisze o tym, że w sobotę w godzinach wieczornych w lasach w rejonie Łukowa rozpoczęła się akcja policji i straży pożarnej. Znaleziono 9 właśnie obywateli Afganistanu, których zatrzymano w obornikach i pobliskich lasach. To tyle, jeśli chodzi o przegląd prasy. Godzina 7:10 na naszych zegarach.

marszczą się palce, gęsieje skóra. Miłując siebie, w głowie mam ciebie. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się do

My przechodzimy do kalendarium. Na początek historia, oczywiście. Rok, wiek XIX. O, tak, a rok 1848. Wtedy otwarto linię kolejową łączącą Poznań ze

Ujazdowski. No jest piękne, ale to Warszawa, także się nie rozczulajmy. Przechodzimy dalej. 28 lat temu miał premierę single Lauryn Hill, Do Up That Thing.

0: PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
1: Organizatorzy 26. Światowego Przeglądu Folkloru Integracje zapraszają na koncert finałowy 16 sierpnia, godzina 18. Muszla koncertowa Parku Wilsona w Poznaniu. Wstęp bezpłatny. Ponadto koncerty w 6 miastach. Sponsorzy: Listener, Klub na Fali, Peri, MDM Druk, Unika, MK Cafe. Patroni medialni: kulturapoznań.pl, TVP3 Poznań, WTK, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły: integrationpoznań.com.
2: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

naprawdę oficjalnie w Barcelonie przeszedł. My przechodzimy jeszcze do Tour de France kobiet. Tam Polka drugą zawodniczką właśnie tegorocznego Tour de France. W niedzielę w Nicei triumfowała dotychczasowa liderka Demi Vollering, która zdystansowała Katarzynę niewiadomą Fini o ponad minutę. Obie zawodniczki, tak samo jak przez prawie cały blisko 100-kilometrowy etap, pilnowały się nawzajem i nie pozwalały zdecydowanie oddalić przeciwniczce. Spisały one kolejny rozdział rywalizacji, ponieważ dwa lata wcześniej niewiadoma Fini wygrała Tour de France z przewagą zaledwie kilku sekund nad właśnie Vollering. W niedzielę Holenderka poskromiła jednak ataki głównej przeciwniczki z Polski i sama zdecydowała się odjechać na 16 km przed finiszem etapu i wyścigu. Jej przewaga wzrosła do 30 sekund, więc sytuacja Polki rozwijała się na niekorzyść. Liderka radziła sobie lepiej niż właśnie Katarzyna, również na zjazdach, podejmując opłacalne ryzyko. W ten sposób dokładała kolejne sekundy do przewagi, a na 5 km przed metą była o ponad minutę przed wiceliderką. Sytuacja była praktycznie rozstrzygnięta. No i w końcu Katarzyna niewiadoma Fini skończyła do liderki z czasem minuty i 18 sekund. A my czytamy jeszcze o Świątek. Ona zagra no dziś w nocy tak naprawdę z Dianą Schneider, jeśli chodzi o ćwierćfinał zawodów rangi 1000 WTA w Toronto. No w ramach sesji wieczornej zagra tak dokładnie. U nas to już będzie pierwsza w nocy we wtorek 11 sierpnia, czyli jutro właśnie. No i to tyle, jeśli chodzi o serwis sportowy.

0: 3 minuty do 8:00 zaczynamy serwis informacyjny.
1: Marek Augustiak, zapraszam. Dziś rozpoczyna się remont nawierzchni na wiadukcie w ciągu ulicy Ostrowskiej nad autostradą A2. Wykonawca prac ma sfrezować zniszczoną nawierzchnię, a następnie zamontować specjalną siatkę wzmacniającą i nową warstwę ścieralną. Obowiązywać będzie też ruch wahadłowy.
2: Objazd nie jest wyznaczony, ponieważ tam będzie wprowadzony ruch wahadłowy. Najpierw będzie prowadzona, prace będą na nitce wschodniej, a następnie na zachodniej. Podczas prac w ciągu dnia będzie ruch sterowany ręcznie, natomiast w godzinach popołudniowych, wieczornych czy nocnych ruch będzie sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.
1: Mówił Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Prace mają potrwać do końca sierpnia. Ich koszt to ponad 330 tysięcy złotych.
3: Nie daj się zaskoczyć. Pogoda w Radiu Afera.
1: Ostrzegamy przed pogodą. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje na dziś w Poznaniu burzę. IMGW wydało w związku z tym ostrzeżenie pierwszego stopnia, które obowiązuje od 17 do 22. To jednak nie wszystko. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano również w związku z upałami. Temperatura może osiągnąć dziś nawet 32 stopnie Celsjusza. Pamiętajcie więc o odpowiednim nawodnieniu oraz ochronie przed słońcem. Niecodzienny widok na polskim niebie. W najbliższą środę dojdzie do zaćmienia słońca. Zjawisko będzie można obserwować od godziny 19.15. W jego maksymalnej fazie księżyc zasłoni 84% tarczy słonecznej. Ci, którzy chcą oglądać to zjawisko, muszą jednak pamiętać o ochronie oczu.
4: Istnieje coś takiego jak olie ND, które można kupić za bardzo niewielkie pieniądze. Właściwie chyba w każdym sklepie sprzętem astronomicznym. Taką folię możemy sobie nałożyć na teleskop, możemy sobie nałożyć na lornetkę, możemy po prostu chwycić ją w rękę i po prostu przed nią spojrzeć, jak to wygląda. I wtedy to jest rzeczywiście bezpieczne.
1: Mówił podczas hurtowni Michał Pawłowski z Good Night Collective. Warto w środę patrzeć w niebo, bo takie zjawiska zdarzają się bardzo rzadko.
3: Eko informacje.
1: Już jutro mieszkańcy Poznania będą mogli wziąć udział w akcji Czyste Tereny Nadwarciańskie. Organizowana ona jest przez Zakład Zagospodarowania Odpadów oraz portal edu4eco.pl. Na uczestników czekają ekologiczne quizy, gry, zabawy oraz rozmowy o prawidłowej segregacji odpadów. Organizatorzy chcą w ten sposób zachęcać do dbania o czystość terenów nad Wartą i wyrabiania dobrych nawyków ekologicznych. Za udział i wiedzę będzie można otrzymać drobne upominki. Akcja odbędzie się od godziny 12 do 16 przy moście Świętego Rocha na lewym brzegu Warty. Wydarzenie jest bezpłatne. I to wszystko w tym serwisie. Kolejne o godzinie 8:57.
3: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
0: Zbieramy się i sprzątamy. Kuro, czy ja będę musiał znowu po tobie sprzątać?

Tak w skrócie odpowiedziała, że nie, ale nie pokażę wam tej nieocenzurowanej wersji. Poniedziałek, 10 dzień sierpnia, a imieniny dzisiaj obchodzi Borys Wawrzyniec, z tego co najważniejsze, ale więcej się nie rozwijam, bo nie ma czasu. Dzień Przewodników i Ratowników Górskich oraz Światowy Dzień Lwa. A z przysłów na dziś mamy aż 3 zapowiadające i jesień, i zimę. Gdy Wawrzyniec i Bartłomiej pogodą dopisują, piękną jesień obiecują. To pierwsze. Drugie. Gdy do Wawrzyńca złoto trzyma, do Gromnic lekka zima. A Gromnice 2 lutego. Także trochę jeszcze poczekamy. I trzecie. Gdy na Wawrzyńca orzechy obrodzą, to w zimie mrozy dogodzą.

0: 20:30. Może niecodzienne połączenie, ale coś dla fanów escape roomów i teatru. Spektakl Escape Room Nagle Teatru opowiada o dwóch zaprzyjaźnionych małżeństwach gotowych na ekscytującą grę. Niestety ich zapał do zabawy gaśnie, gdy na jaw wychodzą skrywane tajemnice. Przedstawienie w Domu Tramwajarza o godzinie 19:00.
1: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: No Osłon 30 oczywiście dawka chemii od Jagny Jaśkowiak. Tym razem przybliży postać Petrusa DB. Posłuchajmy.
1: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30. Cześć, ja mam na imię Jagna, a w dzisiejszym wybuchu kontrolowanym omówimy bohatera, który wolał podejść do tematu subtelniej. Zamiast rozbijać cząsteczki, postanowił je prześwietlić, zmierzyć ich architekturę i sprawdzić, jak tańczą w polu elektrycznym. Mowa o Petrusie Wilhelmusie DB. To holenderski geniusz, który połączył fizykę kwantową z chemią, dając nam narzędzia do zobaczenia niewidzialnego świata. Przełom XIX i XX wieku. Młody DB, urodzony w holenderskim Maastricht, interesuje się, dlaczego niektóre cząsteczki, choć elektrycznie obojętne jako całość, zachowują się w polu elektrycznym tak, jakby miały dwa różne bieguny, plus i minus. DB wprowadza do nauki pojęcie momentu dipolowego. Udowadnia, że w wielu cząsteczkach, np. w wodzie, ładunek elektryczny nie jest rozłożony równomiernie. Tlen silniej przyciąga elektrony niż wodór, przez co cząsteczka staje się małym elektrycznym magnesem. DB matematyczny opisał te właściwości z taką precyzją, że dziś jednostka momentu dipolowego nazywa się właśnie na jego cześć, czyli DB. To dzięki temu rozumiemy, dlaczego woda jest tak genialnym rozpuszczalnikiem. Ale DB chce pójść dalej. Chce dosłownie zobaczyć, jak ułożone są atomy wewnątrz cząsteczek. Max von Laue pokazał już, że kryształy można przyświecać promieniami rentgenowskimi, bo ich atomy są ułożone w idealnie równe rzędy. Ale co zrobić z proszkami, cieczami albo gazami, gdzie panuje pozorny chaos? DB, współpracując z Paulem Scherrerem, pada na rewolucyjny pomysł. Tworzą metodę DB-Scherrera. Udowadniają, że nawet jeśli rzucimy na drogę promieni X mielony proszek, to miliony chaotycznie ułożonych mikrokryształków ugną światło w charakterystyczne, koncentryczne pierścienie. To był punkt zwrotny. Chemicy zyskali potężne narzędzie, mogli określić strukturę przestrzenną niemal każdej substancji stałej, nie potrzebując idealnego wielkiego kryształu. Za te fundamentalne odkrycia, które otworzyły chemii oczy na geometrię mikroświata, Szwedzka Akademia Nauk w 1936 roku przyznaje mu Nagrodę Nobla z chemii. W uzasadnieniu wskazano jego wkład w poznanie struktury molekularnej poprzez badania momentów dipolowych oraz dyfrakcji promieni rentgenowskich i elektronów w gazach. DB stał się naukowym celebrytą. Kierował prestiżowym Instytutem Fizyki Cesarza Wilhelma w Berlinie. Jednak nad Europą znowu zbierały się czarne chmury. Gdy naziści doszli do władzy, zaczęli naciskać na DB'a. Jako dyrektor Instytutu w Berlinie usłyszał, że jeśli chce dalej pracować, musi przyjąć niemieckie obywatelstwo. DB kategorycznie odmówił. Wykorzystał zaproszenie na cykl wykładów USA i w 1940 roku opuścił Niemcy, by tam nigdy nie wrócić. Trafił na Uniwersytet Cornella, gdzie spędził resztę życia. W Stanach Zjednoczonych angażował się w projekty wojenne. Pomógł m.in. rozwiązać problem syntetycznego kauczuku, badając gigantyczne cząsteczki, czyli polimery, za pomocą rozpraszania światła. Po wojnie jego imię stało

0: stało się symbolem naukowym rzetelności. Choć po latach historycy toczyli spory wokół kompromisów z biurokracją III Rzeszy przed wyjazdem z Berlina. Ostatecznie obroniono jego dobre imię jako człowieka, który zawsze stawiał naukę ponad ideologię. Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
1: Autopromocja.
2: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
3: Ostatni taki koncert Lech Janerka na Dziedzińcu Zamkowym. To nie jest zwykły wieczór z muzyką. To moment, który przejdzie do historii. Jeden z najbardziej bezkompromisowych, oryginalnych i charyzmatycznych twórców polskiej sceny alternatywnej. Lech Janerka zagra ostatni koncert w ramach swojej pożegnalnej trasy. Przyjdź do Centrum Kultury Zamek w sobotę 5 września na godzinę 19.30. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl oraz w kasie biletowej CK Zamek. Patron medialny Radio Afera.
4: Organizatorzy 26. Światowego Przeglądu Folkloru Integrację zapraszają na międzynarodowy turniej sportów tradycyjnych Pierścieniówka. 11 sierpnia, godzina 17, Klub na Fali. Sponsorzy: Klub na Fali, Primavera, Toba Sport, MK Kane, MDM Druk, Unika. Patroni medialni: IKS, Radio Emaus, Info Kostrzyn, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły: integrationpoznań.com.
1: Reklama. Aferanek.

w traktor. Mieszkańcy przetarli oczy ze zdumienia, gdy na nowiutkim odcinku drogi pojawił się ciągnik. Zamiast przejechać spokojnie na pole, chociażby rolnik opuścił pług i bez mrugnięcia oka zaorał asfalt. A powodem było to, że mężczyzna rolnik stwierdził, że gmina bez jego zgody i wiedzy wybudowała drogę na jego prywatnej działce. Zamiast czekać na pisma z urzędu, uznał, że najszybszą metodą egzekwowania prawa będzie właśnie zaoranie ulicy na długości 100 metrów. Efekt? Droga jest nieprzejezdna, a sprawą zajmuje się policja i gminni geodeci, którzy teraz na gwałt sprawdzają mapy. Zarząd Dróg Miejskich wstępnie oszacował straty na około 400

0: Mobbingowa, jeżeli działa, to też działa w sposób niezależny od dyrekcji. Według mojej wiedzy nie ma w tej chwili żadnej skargi mobbingowej dotyczącej którejkolwiek z osób z dyrekcji ogrodu zoologicznego.
1: Sprawa poznańskiego zoo jest obserwowana przez polityków PiSu już od dłuższego czasu. Według nich jedynym wyjściem jest zmiana nadzoru nad ogrodem ze strony miasta. Już dziś o 13:00 otwarta zostanie nowa filia Biblioteki Raczyńskich. Znajduje się ona na osiedlu Armii Krajowej 125. Miejsce to zostało zaopatrzone w obszerne zbiory książek i audiobooków dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Ich liczba sięgnie nawet 30 tysięcy sztuk. Nowa filia Biblioteki Raczyńskich ma być szczególnym miejscem na mapie Rataj, tłumaczy szefowa działu promocji Biblioteki Raczyńskich Joanna Klein.
2: W tym miejscu na Ratajach nie było takiej filii, nie było możliwości odbywania spotkań i dlatego myślę, że mieszkańcy Rataj ucieszą się, że teraz od poniedziałku już będzie taka możliwość.
1: W nowej filii na osiedlu Armii Krajowej mają odbywać się też spotkania autorskie, warsztaty tematyczne czy też lekcje biblioteczne dla uczniów.
3: Tematy, które nas łączą.
1: Fundacja Redemptoris Missio wyśle jutro do Libanu transport z pomocą humanitarną. Dzięki wsparciu i pomocy darczyńców udało się zebrać łącznie 2,5 tony potrzebnych produktów. Transport wyruszy z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Wylot samolotu zaplanowano na godzinę 9:00. Wśród przekazywanych darów znalazły się między innymi mleko w proszku, gotowe posiłki dla dzieci, pieluchy, materiały opatrunkowe, koce, namioty, wózki inwalidzkie i artykuły higieniczne. Sytuacja polityczna w Libanie jest trudna według władz. Z powodu panującej tam wojny swoje domy musiało opuścić ponad 1 200 000 osób.
3: O sporcie na 98,6.
1: PSŻ Poznań przegrało z Wilkami Krosno 37-53, przez co Skorpiony nadal nie mogą być pewni fazy play-off. Jedynym zwycięstwem zespołowym tego spotkania był bieg Dimitriego Berży i Kamila Witkowskiego. Zawodnicy PSŻ-u zapowiadają jednak walkę do ostatniego ligowego wyścigu.
4: Wszystko się może wydarzyć, ale miejmy nadzieję, że na zasadzie prostej na mecie potwierdzimy, że to my zasługujemy na play-off i cel, który mieliśmy przed sezonem zrealizujemy, czyli w tych play-offach pójdziemy.
1: Mówił trener PSŻ-u Poznań Eryk Jóźwiak. Następny i zarazem ostatni mecz odbędzie się z Polonią Piła. Ostatnie spotkanie tych dwóch drużyn zakończyło się zdecydowanym zwycięstwem Skorpionów, więc może być to okazja na zdobycie bonusowego punktu w rozgrywkach. Mecz już w najbliższą niedzielę. I to wszystko w tym serwisie. Kolejny o godzinie 9:57.
5: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Tak, co to puka? Halo, halo? No, myślę, że wszyscy wiemy. Proszę budzić.

Na zegarach godzina 9, a w kalendarzu poniedziałek, 10 dzień sierpnia. Imieniny dzisiaj obchodzi Borys Wawrzyniec, Bogdan, Bohdan, Bernard, Bohdana, Amadeusz, Hugo, Bogdana, Bożydar, Hugon, Asteria, Laurencjusz, Laurenty, Bogudar, Bogodar i Bożdar. Wszystkiego najlepszego życzymy. No właśnie, Dzień Przewodników i Ratowników Górskich oraz Światowy Dzień Lwa. A to, co po następnym utworze, to nasza rozmowa z profesorką Magdą Leczko z Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi Uniwersytetu SWPS. Porozmawiamy o feminatywach, które wciąż nie są oczywistością dla samych Polek. A nasza rozmówczyni to również współautorka raportu Polki nadal rzadko używają żeńskich nazw zawodów. O tym, jak to w praktyce wygląda, to już niedługo. 9.5.

0: widzimy taką tendencję, że faktycznie im wyższe stanowisko, tym mniejsza ta chęć do używania tego określenia i zakładamy, że może tutaj chodzić o to, że tamta formalna, prestiżowa rola, nazwa jest po prostu bardzo utartą normą i też może być silniejsza potrzeba, by nie narażać się na podważanie kompetencji przez eksperymenty językowe, że tak to nazwę. Natomiast to jest hipoteza do dalszego badania. Czy faktycznie to by się utrzymywało, gdyby zrobiło większą próbę na stanowiskach kierowniczych, że im wyższe stanowisko, tym mniejsza użycia.
1: Znaczy w takim razie kobiety nie używają feminatywów, ponieważ brzmią mniej profesjonalnie?
0: Możliwe, że część z nich tego się właśnie obawia. Natomiast to nie znaczy, że to się musi dziać jakoś bardzo świadomie. Kobieta może obawiać się negatywnych konsekwencji dla siebie wprost, bo to też jest często opisywane, że dana forma może spotykać się na przykład ze śmiechem, ze zdziwieniem, z jakąś reakcją otoczenia. Mogą też obserwować taki prostszy mechanizm, czyli często osoby, które słyszą coś, czego nie znają, co jest dla nie, to jest to dla nie trudniejsze do przetworzenia. Myślą sobie, nie podoba mi się, jak ona mówi. I potem przez to trochę mniej pozytywnie oceniają tę osobę. Natomiast badania pokazują też, że wraz z ekspozycją ten efekt słabnie i koszt przetwarzania tych form spada. Wydają one się nam naturalne, więc też osoby używające tych form żeńskich zaczynamy oceniać tak samo, nie jako mniej profesjonalne, mniej przyjemne, mniej ciepłe. To jest właśnie taki paradoks, że im więcej osób używa feminatywów, tym bardziej naturalne one się wydają. Natomiast te pierwsze osoby, które używają ich na danym stanowisku, ponoszą jakiś koszt.
1: Ten koszt to tak zwane obciążenie poznawcze, czyli negatywne odczucie, które właśnie może rzutować na ocenę kompetencji samej rozmówczyni, o czym pani też wspomniała. Czyli tak naprawdę prekursorki feminatywów płacą taką osobistą cenę wizerunkową za to, żeby przecierać te szlaki dla innych kobiet i żeby się oswajać z tymi nazwami.
0: Tak, i chyba nie należy im się dziwić, że nie wszystkie są na to gotowe.
1: Jak język w takim razie, spytam, którym posługują się dorośli na co dzień, który słyszymy na co dzień i który też słyszą dzieci, wpływa właśnie na ścieżki zawodowe czy kariery, które później dorastają. Chociażby, czy dziewczynkom wydaje się, że niektóre zawody nie są dla nich dostępne właśnie przez te męskie określenia zawodów?
0: Tak, jak najbardziej. Na to mamy zarówno badania sprzed lat Berwekena i Hanover, jak i ostatnio w Polsce powtórzyło je BNP Paribas, kiedy pokazuje się zawody używając form męskich, to kobiety, te dziewczynki dużo rzadziej oceniają, że mogłyby wykonywać te zawody, czy strażak, czy naukowiec. Gdy używamy form neutralnych, czyli osoba zajmująca się czymś, albo żeńskich, strażaczka, naukowczyni, dziewczynki dużo prędzej wyobrażają sobie, że ta osoba to może być kobieta, po drugie, że same mogłyby to wykonywać. W kolejnych badaniach to zostało potwierdzone, że one jakby coraz bardziej widzą siebie w tych rolach. Dlatego tak ważne są te inicjatywy mówiące, że dziewczynki też mogą być chociażby naukowczyniami.
1: Oczywiście i na Politechnikę tak samo mogą kandydować jak najbardziej. Władze Warszawy, Wrocławia czy Krakowa wprowadziły możliwość oficjalnego stosowania feminatywów przez urzędniczki w komunikacji wewnętrznej i nieformalnej. Jednak w umowach o pracę czy decyzjach administracyjnych wciąż figurują formy męskie, co nakazuje rozporządzenie Rady Ministrów. No właśnie, czy nie powinniśmy zacząć od tych form, które idą za sprawą decyzji prawnych najpierw?
0: Jako naukowczyni nie mogę powiedzieć, czy powinniśmy, natomiast na pewno zauważamy bardzo duży wpływ zarówno częstości użycia, a to, co mamy na dyplomach, to jak mówimy o sobie w miejscu pracy, na pewno wpływa na to, jak często używane są dane formy, chociażby żeńskie. I z badań chociażby naszego magistranta na SWPS-ie niedawno, Pawła Gościniaka, wiemy, że też jest bardzo duża waga, rola autorytetu, mówi, że jeżeli są rozporządzenia, jeżeli Rada Języka Polskiego potwierdza, że to jest preferowana forma, to jest forma, której należy używać, to zmienia się nie tylko postawa, ale faktycznie użycie. Faktycznie kobiety zaczynają chętniej mówić o sobie w danej formie.
1: A jak feminatywy wyglądają w innych krajach?
0: To znaczy, warto pamiętać, że nie wszystkie języki równie mocno zaznaczają płeć, prawda? W angielskim można powiedzieć doctor, teacher, manager i absolutnie nie wiadomo, o kogo chodzi. Natomiast w polskim ta płeć jest bardzo, i w językach słowiańskich ta płeć jest bardzo obecna. Więc siłą rzeczy będzie to troszeczkę inaczej wyglądało. Badając sprzed kilku lat natomiast Lee Hodel i Magdy Formanowicz, wiemy, że gdy analizowały ogłoszenia o pracę, to w Austrii około 90% ogłoszeń dotyczyło, było inkluzywnych, podczas gdy w Polsce około 9%, a w Czechach na przykład jest 30%. Więc to są takie, to też nie jest tak, że wśród języków słowiańskich jest tak samo. W Polsce było wyraźnie niżej. To się teraz zmieniło, no bo od grudnia mamy nowe zobowiązania prawne, które w związku z wdrażaniem unijnej dyrektywy o przejrzystości wynagrodzeń i nazwy stanowisk i ogłoszenia rekrutacyjne powinny być neutralne pod względem płci. Natomiast to dotyczy rekrutacji, tak? Więc tak jak pan wspominał wcześniej, w rekrutacjach będziemy mieć te formy neutralne albo jakoś zneutralnione na różne sposoby. Natomiast chociażby w klasyfikacji zawodów i specjalności GUS-u, czy w wewnętrznej dokumentacji, to nadal będą określenia typu nauczyciel, fryzjer, kierownik, a nie formy żeńskie.
1: I to też jest bardzo ważne, ponieważ kobiety wtedy chętniej aplikują na dane stanowisko.
0: Tak, jak najbardziej. Mamy też badania na ten temat potwierdzające, że kobiety po pierwsze chętniej aplikują na stanowiska, na których widać wprost, że jest uwzględniona możliwość bycia kobietą, ale też, że osoby po stronie pracodawcy, że osoby tak zwane HR-y również oceniają lepiej te osoby, które pasują płcią do ogłoszenia zawartego w stanowisku.
1: A jak reagujemy na mężczyzn w tych, można powiedzieć, tradycyjnie żeńskich rolach? Czy męski pielęgniarz budzi w nas takie same emocje? Czy upór wśród Polaków?
0: Szczerze nie badałam tego. Natomiast nie badałam tego, więc nie mogę powiedzieć. Ale byłabym zaskoczona, gdyby tak było.
1: No właśnie, w drugą stronę niestety możliwe, że tak to działa. Często słyszymy, że feminatywy to nowa moda, ale tak naprawdę już w II Rzeczpospolitej tak były używane właśnie częściej. Dlaczego kiedyś one były oczywistością, a teraz o nich zapomnieliśmy?
0: Kiedyś one były naturalną konsekwencją rozwoju języka. Pojawiły się kolejne zawody, zaczęły być dostępne dla kobiet w związku ze zmianami społecznymi i język polski język po prostu w naturalny sposób za tym podążał. Wręcz zarówno rady naukowe, jak i społecznie było dużo postulatów proszących o to, żeby tak proszę używać tych żeńskich końcówek. Zmiana przyszła po II wojnie wraz z nowym ustrojem. W oficjalnym języku coraz częściej zaczęto traktować formę męską jako neutralną, jako uniwersalną. I to się stało naszą nową normą, po prostu przez częstość użycia. W żargonie zaczęły się pojawiać takie określenia jak pani doktor, pani profesor, jako te rozróżniające. Natomiast oficjalnie, no to teoretycznie to było cały czas to. Forma męska miała dotyczyć również kobiet. No tak, więc dziś nawet psycholożka czy kierowniczka może nam się wydawać bardzo, bardzo dziwne i nowe, natomiast w praktyce jest jak najbardziej wynikające bezpośrednio z systemu językowego, w jakim żyjemy.
1: Gdzieś to już istniało, a teraz do tego dopiero wracamy. Czy jest gdzieś taka złota zasada dla kogoś, kto chce być uprzejmy, ale boi się, że używając lub właśnie nie używając feminatywu zaliczy językową gafę?
0: Spytać?
1: No jak najbardziej. No właśnie, powinniśmy komunikować się ze sobą i wtedy wszystko powinno być w porządku. O raporcie Polki nadal rzadko używają żeńskich nazw zawodów. Rozmawiałem z doktorką Magdą Leszko z Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi Uniwersytetu SWPS. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.

0: That's the television personalities. And as we host our way into the week, I'd like to thank you all for listening. You've been delightful. Don't forget to join me again on Friday for more of the same. And in the meantime, chin up, head down, eyes forward, but most of all, look after yourself.
1: Autopromocja. Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
2: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23 w Radiu Afera. Dobranocka.
1: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Aferane.

0: są widzialne gołym okiem, można je zobaczyć do 25 sierpnia. Ruszyła ósma edycja konkursu fotograficznego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody o łącznej wartości 20 tysięcy złotych. Konkurs skierowany jest do wszystkich miłośników fotografii, którzy uwieczniają wielkopolskie atrakcje turystyczne, przyrodnicze oraz historyczno-kulturowe. Aby wziąć udział w konkursie, należy mieć co najmniej 13 lat. Zdjęcia można przesyłać w czterech kategoriach: wydarzenia, architektura, krajobrazy oraz z lotu ptaka. Prace muszą przedstawiać miejsca w Wielkopolsce i być wykonane w latach 2024-2026. Zgłoszenia przyjmowane są do końca sierpnia. Szczegóły na stronie fotokonkurs.wielkopolskie.pl.
1: Mecze, wyniki, emocje.
0: Zawodniczki Lecha Poznań UAM przegrały w sobotę z GKS-em Katowice. Mecz zakończył się wynikiem 0-5. To już kolejna porażka poznanianek z tym zespołem. Pomocniczka Lecha UAM Alicja Piechocka przyznaje, że rywalki ze Śląska są zawsze bardzo wymagające.
2: To jest najbardziej fizyczny przeciwnik z całej ligi. Mamy młody zespół, więc wiadomo, w tym sezonie jeszcze młodszy. No, końcówka to praktycznie, jak trenerka teraz powiedziała, zagrały no, dzieciaki. Ale też już był wynik, dajemy im szansę.
0: Lechitki skutecznie tworzyły okazję do zdobycia gola, ale zabrakło finalnego podania, które doprowadziłoby do strzelenia bramki. Kolejny mecz piłkarek z Poznaniem już w tę sobotę w Warszawie, gdzie zmierzą się z Legionistkami Warszawa. To informacją kończymy dzisiejsze wydanie serwisu i serwisów informacyjnych. Na te jutrzejsze zapraszam w imieniu Marcela Kujawy i Hanny Kowalskiej.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Wybiła już godzina 10:02. Kuro, proszę bardzo. Możesz ryczeć.

A ryczy z okazji Światowego Dnia Lwa. Oprócz tego obchodzimy dzisiaj również Dzień Przewodników i Ratowników Górskich. Oni wiemy, że mają ręce pełne roboty. W kalendarzu poniedziałek, 10 dzień sierpnia, imieniny obchodzi Borys, Wawrzyniec, Bogdan, Asteria i Bożdar. O, te sobie wybrałem. Proszę bardzo, wszystkiego najlepszego życzymy. Jeśli chodzi o przysłowia, to one wróżą zimną zimę i piękną jesień. Uwaga, gdy na Wawrzyńca orzechy obrodzą, to w zimie mrozy dogodzą. A drugie, gdy Wawrzyniec i Bartłomiej pogodą dopisują, piękną jesień obiecują. No właśnie, ale ta pogoda taka średnia, bym powiedział, jeszcze nie piękna, może tak. Więc nie wiadomo, jak z tą jesienią również. Jeśli chodzi o konkursy, odpowiedź na to, kto wybierze się na rokowiznę i na Jordi Gripa, no to jeszcze chwilę będę musiał poczytać, bo ich jest sporo i wybrać te najlepsze oczywiście, także czekajcie na SMS-y ode mnie właśnie. Grzegorz Nowacki odpowiedzialny za realizację tego aferanka, Arek Augustiak i Hanna Kowalska to serwisy informacyjne, a ja się kłaniam. Mikołaj Pokorzyński również był z wami od 6.30.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Alter.

0: Miam! Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Organizatorzy 26. Światowego Przeglądu Folkloru, Integracje, zapraszają na Międzynarodowy Turniej Sportów Tradycyjnych Pierścieniówka. 11 sierpnia, godzina 17, Klub na Fali. Sponsorzy: Klub na Fali, Primavera, Toba Sport, MK Kane, MDM Druk, Unika. Patroni medialni: IKS, Radio Emaus, Info Kostrzyn, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły: integrationpoznań.com.
2: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
1: Okazuje się, że tak.
0: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
1: Zapraszają
0: Olga
1: i Arek
0: z zespołu Madame Affaire.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
2: Reklama.
5: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: Konkursik.
1: Konkursik jak najbardziej. No i konkurs będzie związany właśnie z tym, że dzisiaj jest Dzień Lwa i stwierdziliśmy, że potraktujemy to sobie bardzo, bardzo zodiakalnie dzisiaj. Więc kiedy w ogóle lew ma urodziny? Między lipcem a sierpniem, prawda? To już ustaliliśmy.
0: Właśnie tak. I tutaj oczywiście chciałem powiedzieć wszystkim, którzy nas tutaj nie słuchają w czasie piosenek, czyli w większości, że Kasia nie wiedziała, kiedy jest lew, a podobno ma koleżankę, która jest lwem. I co? Koleżanka się obrazi.
1: Nie musi się obrażać, nie odzywa się od 10 lat.
0: Okej, to wyjaśnia, czemu pomyliłaś miesiące. W każdym razie lew jest w lipcu i w sierpniu, czyli no właśnie teraz.
1: Właśnie teraz. Ej, to w sumie jeszcze lepiej pasuje, że to jest teraz Dzień Lwa, że dzisiaj
0: wszystko
1: to wypada.
0: Wszystko się łączy.
1: Wszystko się łączy. A jeżeli mówimy o rzeczach, które się łączą, no to jest Silent Disco na wolności w piątek. To jest 14 dzień miesiąca i jest do zgarnięcia podwójna wejściówka.
0: No i jeżeli chcecie ją zgarnąć, to należy wysłać SMS-a na numer 7148, dodać słowo afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. No i jakie jest to pytanie, jak już mówimy o tych znakach zodiaku?
1: Pytanie nasze brzmi, jaki najgłupszy stereotyp usłyszeli państwo o swoim znaku zodiaku? Jaki najgłupszy stereotyp usłyszałeś o swoim znaku zodiaku i dlaczego? Ja poproszę takie jeszcze konkretne uzasadnienie, dlaczego.
0: No właśnie, koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze. Zachęcamy do tego, żeby właśnie z głupich stereotypów...

0: Mówi się, że to kobiety lubią grzebać w przeszłości, ale słyszałam, że ty wygrzebałeś jakieś ciekawostki historyczne z poprzednich
1: jak
0: lat.
1: Jak zawsze. W 1681 roku poświęcono kaplicę świętego Wawrzyńca na Śnieżce. I to jest bardzo ciekawa kaplica, bo ma formę takiej rotundy. Jest cała czarna, ale jak mocno zawieje wiatr ze śniegiem, to się robi biała przez śnieg i przez to bardzo fajnie wygląda.
0: To jest to, co jest na szczycie Śnieżki?
1: Dokładnie.
0: Co to jest? Jeszcze raz, proszę, powtórz.
1: Kaplica świętego Wawrzyńca.
0: To jest kaplica? Ja zawsze myślałam, że to jest jakieś obserwatorium.
1: Nie, i co jest to chyba mówimy jednak o innym budynku. Obserwatorium też tam jest. Więc okay. Myślę, że to jednak chodzi o coś innego. Natomiast Wawrzyńca, ja Wawrzyniak jestem, tak, dlatego tak się utożsamiam.
0: Tak, wiem, też mi się jakoś tak pasowało.
1: No i to wszystko w imieniny właśnie Wawrzyńca, dlatego wtedy było to poświęcenie. Wszystko się łączy, matko kochana. W 1944 roku natomiast radio BBC nadało ostrzeżenie we wszystkich językach europejskich pod adresem żołnierzy niemieckich, że mają nie popełniać zbrodni podczas powstania warszawskiego. Ale miło ze strony tych Brytyjczyków, prawda?
0: Ale to było wspierające.
1: No właśnie, tak.
0: Alianci, lubię to. Jeszcze coś tam znalazłeś w historii?
1: Oczywiście, ale tak nie do końca w takiej historii, tak bardziej współcześnie.
0: O.
1: 2018 rok. Michał Kwiatkowski wygrywa 75. Tour de Pologne. I dlaczego o tym wspominam?
0: A nie zakończyło się wczoraj Tour de Pologne?
1: No właśnie, dlatego o tym wspominam. Jest to całkiem logiczne, bo zwykle takie imprezy się odbywają cyklicznie w konkretnych terminach.
0: Podwójnie cykliczne, bo jest dla cyklistów i cyklicznie się odbywają.
1: Wow! No właśnie.
0: Wszystko nam się zgadza.
1: Dlatego ta cykliczność jest taka śmieszna. No, ogólnie teraz wiele wydarzeń takich sportowo-kolarskich było, bo Katarzyna, nie wiadomo, miała taki nieprzyjemny wypadek. W zasadzie może nie wypadek, a
0: To nie był
1: przypadek.
0: Do końca wypadek.
1: No właśnie.
0: Bardzo źle się zachowała ta dziewczyna, że ją tak przyparła.
1: Tak było.
0: To nie było ładne.
1: Powiem dla szerszego kontekstu, że podczas jednego z wyścigów Tour de Pologne Katarzyna niewiadoma została właśnie tak w pewien sposób dociśnięta do bandy przez jedną z przeciwniczek. No i później się wywiązała taka nieprzyjemna rozmowa między nimi, ale już się wszystko, tak powiem, ku dobremu zakończyło. Katarzyna przeprosiła. Co też jest takie specyficzne, bo chyba nie jest w tej roli, w tej powinna przepraszać, ale tam wiele innych rzeczy się wydarzyło po drodze. Nie będziemy już może w to wnikać. Przejdźmy do kalendarium muzycznego.
0: Chyba ona chyba
1: jeszcze
0: głównie przeprosiła za to, że powiedziała, że straciła do nich szacunek właśnie za to, co oni zrobili.
1: Tak, bo to
0: zespołu.
1: Generalnie to nie były przeprosiny związane z tym, że źle się zachowała podczas całego wyścigu, tylko właśnie bardziej chodziło o tą reakcję późniejszą.
0: Dobrze, my się tu zajęliśmy sportem, a tu przede wszystkim o muzykę chodzi. I jak mówimy o takich bardzo niedawnych datach, to ja bym chciała się cofnąć do roku 2002. Drugiego? Żyłeś już wtedy, czy jeszcze cię nie było na świecie?
1: No gdzie? Jestem 2007 rocznik.
0: Okej, to jeszcze cię na świecie nie było, ale to i tak niedawno temu było, bo wtedy pierwszy koncert Patti Smith grała w Polsce i oczywiście była to Warszawa, sala kongresowa i w związku z tym chcielibyśmy przypomnieć również jeden z jej utworów.

że tak ze 130 osób tam jest. Są jeszcze sztandary, są właśnie ludzie pięknie poubierani gdzieś tam w garnitury, kobiety są w sukienkach, czego co widzę, to przeważnie w białych sukienkach, więc jeżeli państwo spojrzą na to zdjęcie, jeżeli spojrzycie na to zdjęcie, albo państwo, w sensie tutaj zwracam się do osób starszych, i zauważycie siebie bądź kogoś, kogo znacie, kogoś ze swojej rodziny, to jak najbardziej zachęcam do tego, żeby to zrobić, zwłaszcza, że jeżeli chodzi o historię Zoo Poznańskiego, zwłaszcza starego Zoo, no to tam naprawdę bardzo dużo się działo. Jeżeli nie znają państwo tej historii, jak powstało stare Zoo, jak powstało nowe Zoo, to jak najbardziej zachęcam do zapoznania się z tą historią, do zapoznania się z zdjęciem, zapoznania się z historią. I to by było tyle chyba z mojej strony. Jeszcze sobie patrzę na tą fotografię, czy jest tutaj coś charakterystycznego. Właśnie to, że widać na tym zdjęciu oznaczenie, gdzie faktycznie to było. Czyli widać, że to jest właśnie na ulicy Gajowej 5. Więc jak najbardziej zapraszam do kontaktu, do spojrzenia na to zdjęcie i do odkrywania razem tej historii.

0: Wagon.
1: I Bogudar.
0: I Hugo, i Amadeusz.
1: Ale jeszcze Wawrzyniec.
0: Jeszcze Wawrzyniec. Wiedziałam, że ty do tego Wawrzyńca będziesz chętnie wracał.
1: Bo przypomnimy, że przed mikrofonami
0: Katarzyna Rybicka
1: i Maksymilian Wawrzyniak, a realizacją tej audycji zajmuje się Agata Pelska.
0: I super, cieszę się, że mamy wszystkich w komplecie. I powiedz mi, co będzie na następnej godzinie dzisiaj?
1: Na pewno porozmawiamy sobie troszkę o pszczółkach.
0: A jak uroczo?
1: Będzie bardzo uroczo, mimo tego, że pszczółki te będą czarne, ale mimo tego będzie naprawdę wesoło. No bo zwykle tak ciemno to tak smutno, a jasno to wesoło.
0: Że tak to... Wydaje mi się, że one są takie bardzo ładne, one takie się aksamitne trochę wydają. Mam wrażenie, że to jest taka pszczoła, którą bardziej by się chciało pogłaskać, jak się już zorientujesz, że to jest jednak pszczoła, a nie jakiś bąk.
1: Bo myślę, ale każda pszczoła jest taka fajna. Chyba. Osy są takie bardziej
0: mniej. Osy są spicy.
1: No właśnie, a pszczółki zawsze są takie milutkie. Milutkie są te pszczółki, tak samo jak milutkość nam tutaj spędza z wami czas, ale musimy też dać trochę przestrzeni dla muzyki. Więc już teraz na 98,6, godzina 17:01, wyją psy
0: nago.
1: I nago.

0: My dzisiaj tak bardzo dużo o zodiakach, więc wypadałoby powiedzieć, co tam na nocnym niebie będzie się działo. Właściwie nawet nie na nocnym niebie, ale co się będzie działo na niebie niedługo.
1: No i afera bawi i uczy, bo generalnie sam nie wiedziałem trochę, co się będzie działo. Mimo tego, że mnie znajomi zapraszali, że Max, słuchaj, bo na niebo będzie tak ciekawie teraz 12, a ja nie wiem, o co chodzi.
0: Ty nie wiesz, o co chodzi?
1: Ale już wiem.
0: Już wiesz. Wiesz co, ja z kolei jestem tym typem osoby, który uważa, że na zaręczyny czeka się po prostu na taki najlepszy moment na świecie i widzę, że taki najlepszy moment na zaręczyny dla mnie odbędzie się w październiku 2135 roku, bo wtedy będzie całkowite zaćmienie słońca nad Polską. No, ale będzie ono to widoczne z Katowic i z Krakowa, no a w samej Wielkopolsce to muszę poczekać do 2200.
1: Strasznie dużo czasu na czekanie i to jeszcze takie brzydkie daty, bo ja na przykład lubię, jak data jest taka ładna. Jakbym chciał kiedyś wejść w jakiś związek, to bym chciał taki ładny dzień, na przykład 10 dzień października, czyli 10-10. I najlepiej jeszcze na przykład 2030 nie wiem, 30 roku, albo 20, ale to już musiałbym się cofnąć w czasie.
0: Albo 2010 było, bo wiesz,
1: to było najlepiej, tylko niestety no już jakby czasu nie cofnę, jak to mówią.
0: Dobrze, a dlaczego my tutaj takie rzeczy opowiadamy, no bo w piątkowej hurtowni Michał Powalski opowiadał o tym, że będzie zaćmienie faktycznie tutaj 12 sierpnia i dojdzie do zaćmienia słońca i będzie to zjawisko bardzo dobrze widziane w zachodniej i środkowej Europie, w tym także w Poznaniu, więc jak najbardziej zapraszamy do spojrzenia w niebo.
2: Raz będą 84%, maksymalnie bodajże 86% widoczne z terenów Polski. Późną porą dosyć, bo to będzie około 20-20.10, rozpocznie się to maksymalna faza właśnie w Poznaniu.
1: No właśnie, ale nie tylko w Polsce będzie widoczna.
2: Od Islandii przez Ocean Atlantycki wchodzi sobie zachodnim wybrzeżem na teren Hiszpanii. Dalej będzie sobie szedł Morzem Śródziemnym. Generalnie Hiszpania to będzie zdecydowanie najlepsze miejsce. No wiadomo, na Islandii pogoda bywa różna, nawet latem.
0: Ty, Maksiu, też masz niebieskie oczy, czyli pewno takie słoneczko jak dzisiaj to ci musi dawać w siebie znaki.
1: Daje i to nie jest przyjemne uczucie, wiedzą wszyscy, którzy mają niebieskie oczy, niestety.
0: Zwłaszcza ci, którzy mają niebieskie oczy. I chciałam powiedzieć, że jeżeli chodzi o właśnie oglądanie zaćmienia, no to nie możemy też go oglądać tak bezpośrednio, trzeba się do tego przygotować.
2: Absolutnie nie patrzymy przez żaden sprzęt optyczny, jakikolwiek by on nie był. Okulary też przeciwsłoneczne, to nie jest wystarczające wytłumienie tego światła, żeby to bezpiecznie zrobić. Oczywiście jak spojrzymy przez pół sekundy przez okulary, czy tam przez sekundę, to pewnie nam tam się trochę odświetli to słońce wokół, ale generalnie tragedia się nie stanie. Natomiast spojrzenie na słońce przez teleskop bez filtra to jest utrata wzroku w dosłownie ułamku sekundy.
1: Masz maskę spawalniczą?
0: Nie, nie mam maszki spawalniczej i nie mam też migomatu, żeby coś pospawać. A co potrzebujesz?
1: Ja nic nie potrzebuję, nic nie będę spawać. Po prostu jakbyś miała, to byś też mogła sobie w takie słońce zajrzeć, ale spokojnie, są też takie bardziej dostępne metody.
2: Istnieje coś takiego jak folie ND, które można kupić za bardzo niewielkie pieniądze. Właściwie chyba w każdym sklepie ze sprzętem astronomicznym. Taką folię możemy sobie nałożyć na teleskop, możemy sobie go nałożyć na lornetkę, możemy po prostu chwycić ją w rękę i po prostu przed nią spojrzeć, jak to wygląda. I wtedy to jest rzeczywiście bezpieczne.
0: Czyli co, od 19.15 będziemy spoglądać w niebo, a o takiej 20.10 to już tak na pewno patrzymy w to niebo i obserwujemy właśnie to piękne zjawisko na niebie.
1: Ja się zaopatrzam w maskę spawalniczą, bo dla mnie to chyba taki najfajniejszy element tego wszystkiego, żeby móc w takiej masce posiedzieć.

0: Tak, ja uważam, że szturchanie delikatnie do wiedzy to jest moje ulubione zajęcie.
1: Trudno mi powiedzieć, czy też się z tym zgadzam, ale na pewno jest to jakiś pomysł na to, jak można przeprowadzać audycję takim myśleniem właśnie.
0: Że o myśleniu przeprowadzać tak. audycję? Czy że tak delikatnie szturchać wiedzę w stronę drugiej osoby?
1: To tak zwykle działają audycje, a tu właśnie chodzi o takim meta sposobie, że po prostu ty mówisz nie szturchasz, tylko mówisz o szturchaniu.
0: Mówię o szturchaniu.
1: Tak.
0: Okej.
1: Okay. No bo to tak zawsze, wiesz, kojarzysz to, że się mówi o czymś, albo się mówi o meta czymś. Czyli jakby tak jeden poziom wyżej, bardziej tak o tym, jak to wszystko wygląda z perspektywy lotu ptaka.
0: Z perspektywy
1: lotu nad kukułczym gniazdem.
0: Albo jak lot o bocianach, o których mieliśmy też rozmawiać.
1: Mieliśmy, ale o bocianach to jeszcze przyjdzie nam trochę czasu.
0: Albo
1: bo bociany są bardzo ciekawym elementem. No, o pszczołach też. My dzisiaj tak bardzo zwierzęco...
0: My dzisiaj tak bardzo lotniczo bym powiedziała. My tak z góry dzisiaj wszystko obserwujemy. Obserwujemy z góry nasze zachowania, nasze myśli, zwierzęta.
1: Ale zaczynaliśmy od lwa. I potem dopiero przeszliśmy
0: Ale lew jest bardzo wysoko, wiesz, w hierarchii. To możemy też na to w ten sposób spojrzeć. A poza tym hipogryfy to były? Lwy ze skrzydłami?
1: Tak, dokładnie.
0: No to widzisz, no to jeszcze hipogryfy mamy. Wszystko się zgadza.
1: I to się wszystko łączy. I to się wszystko łączy z myśleniem. Bo to myślenie gdzieś tam jest chyba faktycznie najważniejsze i najciekawsze.
0: Gdzieś tam, wiesz, to myślenie między nami też musi przeskakiwać, no bo mówienie 5 minut o jakimś jednym temacie też wymaga myślenia, też wymaga jakiegoś pomysłu, jakiegoś oświecenia.
1: I jak do takiego oświecenia...
0: Wiedziałam, że cię to weźmie z zaskoczenia.
1: Oświecenia dochodzisz, co?
0: Ja dochodzę do baroku nawet, mój drogi, już w tym momencie. Już
1: I jak do takiego
0: dalej.
1: Baroku dochodzisz w takim razie?
0: Po prostu myślę i rozmawiam z inteligentnymi osobami na tematy, które są interesujące, albo na przykład o których nic nie wiem i później się dowiaduję, że wiem, że nic nie wiem. Arystomeneles albo jakikolwiek inny Hipokrates po prostu mi przyświeca i przypomina, że myślenie jest najważniejszą rzeczą. Myślę, więc jestem. Myślę, więc tworzę.
1: Powiedział, myślę, więc jestem.
0: Myślę, więc jestem. Czy to nie jest ten sam człowiek, który powiedział, że zbudował
1: tak,
0: pomnik twardszy od spichrzu?
1: Tak. Trwalszy, no.
0: Twardszy. Twardszy czy twardszy? Nie jestem pewna. Wiesz co? Nie pamiętam kto, ale to widzisz, to ty na pewno wiesz.
1: Tak, bo to był Kartezjusz. Ale teraz sobie przypomniałem, że chyba o tym trwalszym to jednak nie był Kartezjusz.
0: Mówi, że nie?
1: Nie wiem, no jak wiecie, lepiej to do nas zadzwońcie. 61 875 0213. Tam możecie nas poprawiać. Będziemy dozgodnie wdzięczni, jak nas trochę doedukujecie.
0: O, to jest dobra rzecz, bo my niby coś wiemy, my przekazujemy wiedzę, my próbujemy doedukować, ale my też chcemy się doedukować, chcemy wiedzieć coś nowego.
1: Wy się trochę doedukujcie muzycznie może na razie.

Mając możliwość wyboru, ludzie nie oddają się tak po prostu myśleniu dla przyjemności. Spędzanie czasu na myśleniu, które ma służyć przyjemności, jest, waham się nad użyciem słowa, zaskakująco, raczej rzadkim ewenementem. Nie znam polskich danych, ale z amerykańskich wynika, że przyznaje się do niego około 17% Jankesów. Uciekanie we własne myśli i marzenia dla wielu oznacza drogę przez mękę. Poproszeni o to, by oddać się refleksji, musimy włożyć wysiłek, by to się udało. Choć wydaje się to absurdalne, naukowcy wskazują, że cierpimy na brak wiedzy, jak należy myśleć, by sprawiało nam to przyjemność. Ostatnie badania Erin Westgate i współpracowników wskazują, że aby myślenie było przyjemne, człowiek musi skupić się na tym, co jest dla niego jednocześnie znaczące i pozytywne. Sama ważność, znaczenie tematów podejmowanych w myślach nie wystarczy, bo może się zdarzyć, że zajmiemy nasz umysł czymś, od czego chcielibyśmy trzymać się z daleka. Wiele tego typu badań jest przeprowadzanych w Stanach Zjednoczonych, a imperializm nauki amerykańskiej sprawia, że automatycznie traktujemy te wyniki jak uniwersalne dla wszystkich ludzi. Często jest to nadużycie, ale jak się wydaje, nie w tym przypadku. Porównując ludzi z 11 krajów, Nicholas Buttrick wraz z zespołem udowodnili, że ludzie wolą wykonywać zwykłe codzienne czynności niż oddawać się myśleniu dla przyjemności. Mało tego, zrobiliby prawie wszystko, aby uniknąć pozostawania sam na sam z własnymi myślami. Tłumaczy się to irracjonalną niechęcią do bezczynności i motywacją do działania. Przyszło mi do głowy, że można to wykorzystać praktycznie, choćby w negocjacjach z nastoletnim dzieckiem. Masz dwie opcje. Albo posprzątasz pokój, albo masz myśleć przez następne 15 minut. Spekuluje się, że ludzie wybierają niemyślenie, gdyż oddawanie się refleksji wymaga od nas wysiłku. Możliwe jest też, że chociaż dostrzegamy i cenimy korzyści z myślenia, ulegamy kuszącej alternatywie spoglądania w nasze smartfony, telewizory czy ekrany komputerowe. Wydaje się, że powód może być jeszcze przynajmniej jeden. Myślenie nie jest czymś, co jest cenione w naszym społeczeństwie. Gdyby nieco zaktualizować terminologię, to słynna rzeźba Myśliciel Rodina powinna mieć raczej tytuł Próżniak. Już pomijam aspekt braku ubrania, ale co byśmy pomyśleli o kimś, kto siada i po prostu oddaje się myśleniu? W pracy czy domu nie ma czasu na myślenie. Wyobraźmy sobie spojrzenia, z jakimi spotkałby się ktoś, kto siedząc w biurze zajmowałby się myśleniem. Dzieło Rodina podziwiamy, ale człowieka, który robi to samo, co wyrzeźbiony myśliciel, już nie. Każda chwila musi wiązać się z aktywnością. Refleksja to niepotrzebny luksus. Myślicieli traktujemy z podejrzliwością. W wielu miejscach pracy mówi się o potrzebie przemyślenia problemów, ale rzadko zdarza się, że pozostawiano na to czas. Do tego dochodzą często powtarzane frazesy o zagrożeniach wynikających z nadmiernego myślenia i wyższości czynu nad myślami. Najwięcej podczas przydługawych i mało dynamicznych ujęć myślą bohaterzy filmów. Zwykle wygląda to bardzo przekonywująco. Pogrążony w zamyśleniu bohater, zmarszczone lekko czoło, promienie słońca błąkające się po twarzy. Zastanawia mnie, na kim się oni wzorują. Skąd wiedzą, jak wygląda myślący człowiek? Grają świetnie i przekonująco kreują postaci, które rzadko występują w naturze. Niektórzy naukowcy sugerują, że nasze umysły są zaprojektowane w ten sposób, by przetwarzać to, co pochodzi z zewnątrz. Nieprzerwanie odbieramy bodźce i nadajemy im sens. Intencjonalne myślenie jest tworzywem, przynajmniej częściowo wypływa z nas. To my je inicjujemy i kształtujemy. To wymaga wysiłku. Choć może być źródłem radości i przynosić wymierne korzyści, intencjonalne myślenie nie przychodzi ludziom łatwo. Potrzebna jest motywacja, której często brakuje, i zdolność do koncentracji, której brakuje jeszcze częściej. Myślenie dla przyjemności wymaga od nas większej koncentracji niż inne rodzaje myślenia, na przykład planowanie, a przy tym nie dostarcza mózgowi tyle dopaminy, co choćby gry komputerowe. Wspomniana przeze mnie już wcześniej Erin Westgate przekonuje, że możemy nauczyć się czerpać radość z myślenia, co nie tylko skutkuje poprawą samopoczucia, szczególnie w długim okresie, ale nawet zwiększa naszą tolerancję na ból. Kiedy respondenci w jej badaniach zostali poproszeni o to, by pomyśleli o czymś istotnym i pozytywnym,

0: barierę między sobą a otoczeniem. Możemy podróżować do wnętrza swoich umysłów i z nich czerpać. Możemy wyobrażać sobie przyszłość, przeszłość lub alternatywną teraźniejszość. W końcu możemy tworzyć światy, które nigdy nie istniały. Nie traćmy tego, oddając się wypełnianiu druków i sprzątaniu łazienki. Bo jak pisał John Milton w Raju Utraconym, umysł jest dla siebie siedzibą, może sam w sobie przemienić piekło w niebiosa, a niebiosa w piekło. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Kiedy skończy się to wycie?
3: Stary, zróbmy własny koncert.
4: Scena główna.
3: Razem tworzymy idealną setlistę.
4: W każdy poniedziałek o 20:00.
5: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
6: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
1: Autopromocja.
7: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Czy się słyszymy?
1: Ja słyszę.
2: Dzień dobry. A więc tak, o jakim gatunku mówimy, kiedy myślimy o czarnej pszczole?
1: Jeśli mówimy o czarnej pszczole, to mówimy o przede wszystkim zadrzechni fioletowej, ale możemy też mówić o zadrzechni czarnorogiej, która jest znacznie rzadziej spotykana w Polsce.
2: I ta bardziej popularna, tak na co dzień, w Polsce jest spotykana, powiedzmy, że od niedawna, z małymi przerwami, a gdzie występuje tak cały czas i gdzie tak, powiedzmy, że ma swój dom cały rok?
1: Że tak powiem, to jest gatunek, który pochodzi z bardziej ciepłych krajów, z południowych rejonów Europy, z basenu Morza Śródziemnego. Można też zahaczyć trochę o Turcję, o Izrael, także gatunek wybitnie sucholubny, ciepłolubny, ale w Polsce był notowany już od końca XIX wieku z dość długą przerwą. Także to jest raczej taki gatunek i możemy go widywać tak naprawdę od końca maja do końca lata astronomicznego.
2: No właśnie, i z czego ta przerwa wynikała? Bo to prawie 100 lat, kiedy tego owada nie widzieliśmy na terenie Polski.
1: Ostatnie notowania tego gatunku były około 1935 roku. Wiemy, że jaka była historia po tym okresie. I prawdopodobnie też mało naukowców się zajmowało oznaczaniem tego gatunku. Niemniej jednak powtarzano badania w okolicach właśnie Krakowa, Kazimierza Dolnego, bo to tam przede wszystkim ona się znajdowała. Ale główną przyczyną braku obecności tego gatunku uważa się zanik siedliska, zanik martwego drewna, które ona potrzebuje do tego, żeby budować gniazda. Jak sama nazwa wskazuje, zadrzechnia.
2: No właśnie, i czemu wróciła? Czy to w związku z tym jej miejscem do życia?
1: Tak, zdecydowanie jednym z przyczyn na pewno mogło być przenoszenie martwych elementów drewna, w których były już larwy, ewentualnie osobniki dorosłe. I tym, że niestety trochę przykre, ale w związku z tym, że mamy zmiany klimatu i to ocieplenie się klimatu, jest wyższa temperatura, w której ona też się lepiej zaczyna czuć i zaczyna kolonizować północne rejony, nie tylko w naszym kraju, ale również w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji. Także przesuwa się jej ekspansja z południa na północ.
2: No właśnie, i czym ona się od takich naszych polskich pszczół różni? Na początku zapytam o wygląd.
1: Jeżeli chodzi o wygląd, to przede wszystkim jest trochę większa, do około 2,5 cm wielkości. Jest całkowicie czarna. Jak sobie wyobrażamy pszczółkę, no to czarno-żółta, ta jest całkowicie czarna. Ma też czarne włoski i jeżeli chodzi o kolor skrzydełek, to są takie fioletowe, bardzo taki metaliczny fiolet.
2: A jak to
1: je wyróżnia.
2: A jak to wygląda od strony takiej zachowań, czy zarówno takich, jak wygląda po prostu ich życie?
1: To jeżeli chodzi o, jak się mówi pszczoła, to się wyobraża, oczywiście ludzie sobie wyobrażają ul, królowa, robotnice, trutnie. A tutaj mamy pszczołę samotniczą, które oczywiście inne gatunki, na przykład murarka ogrodowa też jest w Polsce, ale ludzie nie podczas mówienia o słowa pszczoła wyobrażają sobie rodzinę pszczelą. Tu mamy pszczoły samotnicze i wygląda to tak, że po prostu samiec i samica kopulują, samica wydrąża w martwym drewnie korytarze i tam składa nektar połączony z pyłkiem, na tym składa jajo. I to jest stanowi pożywienie dla larwy rozwijającej się. Także tak wygląda ich życie.
2: Ale takich gatunków, które żyją samotniczo, jest w Polsce więcej, rozumiem, nie są
1: tak,
2: tylko te czarne
1: pszczoły. Jest zdecydowanie więcej, tylko są mniejsze po prostu. Mniejsze i są równie ważne w naszym ekosystemie, jak nie najważniejsze, bo tutaj mówimy o bioróżnorodności, jeżeli chodzi o zapylanie roślin dzikich.
2: No właśnie, a propos jeszcze tej bioróżnorodności, często jak jakiś nowy gatunek pojawia się na terenie Polski, to mówi się o tym, czy on jest bezpieczny, czy nie zagraża naszemu ekosystemowi. Jak to jest w tym przypadku?
1: Znaczy w tym przypadku na razie podeszłabym do tego ostrożnie, raczej nie zagraża dla naszej rodzimej faunie. Sama zresztą po prostu kiedyś występowała, tylko nie w tych okolicach, ale jeżeli pożytku jest wystarczająco dużo dla wszystkich gatunków, to nie mamy się czego obawiać. Im więcej pszczół, im większa bioróżnorodność zapylaczy, tym lepiej. Co jest niepokojące, to to, że prawdopodobnie przez zmiany klimatu jej ekspansja na północ się po prostu przyspiesza i zwiększa, i to może stanowić zagrożenie dla naszych rodzimych gatunków, które tych wyższych temperatur po prostu nie wytrzymają.
2: Czyli na razie jednak mimo wszystko nie ma czego się obawiać.
1: Póki co nie, ale trzymajmy rękę na pulsie.
2: Ze mną była pani Sandra Kaźmierczak z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dziękuję ślicznie.
1: Dziękuję również.

0: takiego pomysłu i też jeżeli już dochodzili Lechici, mieli parę bardzo dobrych okazji, na przykład przypominam sobie taką sytuację Patryka Wolemarka, który rajd sam na sam zmarnował oko w oko z bramkarzem Piasta, no ale na przerwę zawodnicy podopieczni Nielsa Frederiksena schodzili z rezultatem 0-0, no i też pierwszą połowę po spotkaniu ocenił Daniel Hokans, czyli fiński skrzydłowy Lecha Poznań.
1: Bronili się bardzo kompaktowo, może powinniśmy szybciej zmieniać strony po to, by ich trochę rozbujać, co dałoby nam więcej miejsca na skrzydłach. Później obie drużyny były zmęczone i dzięki temu przestrzenie się otworzyły.
0: To była właśnie moim zdaniem bardzo, bardzo dobra ocena tego, co się działo w tej pierwszej połowie, bo w drugiej rzeczywiście ta gra została przesunięta typowo ze środka skrzydłami, co cieszy na pewno wielu kibiców, no bo tego też ta gra jest bardzo efektowna później i z tego rzeczywiście fajne akcje wychodzą, no ale wszystko nie było od początku aż tak kolorowo, bo na pierwsze trafienie musieliśmy poczekać aż do 63 minuty, no i też po pierwszej połowie boisko opuścił Antoni Kozuba, ale już wiemy, że to nie było podyktowane ani jego złym występem, ani też jakimiś problemami, tylko to była po prostu zmiana taka zapobiegawcza, no bo Antoni Kozuba w ostatnich meczach bardzo dużo minut na boisku też trzeba mu dać było odpocząć przed tym starciem w czwartek z Farerami, do którego jeszcze przejdę w dalszej części. No i wtedy w jego miejsce pojawił się wspominany już Pablo Rodriguez, no ale te kluczowe zmiany nadeszły w 61 minucie, wtedy na boisku pojawił się w miejsce Patryka Wolemarka Alahyar Sayad Manesh i za Janika Niero pojawił się Mika Elisa, który już dwie minuty później po doskonałym podaniu Daniela Hokansa trafił, posłał piłkę do siatki rywali i już na tablicy wyników było 1-0. No a tutaj można powiedzieć, że miał bardzo dobrego nosa do zmian trener Niels Frederiksen, bo w 78 minucie zadebiutował na boisku Karol Delika, czyli 18-letni zawodnik Lecha Poznań, który już po 30, zdaje się chyba 6 sekundach po główce piłkę do środkowania w pole karne posłał Luis Palma i główką zamknął to idealnie Karol Delika, więc debiut okraszony golem, no i całe to spotkanie w 90 minucie zamknął już Alahyar Sayad Manesh, który też po świetnej akcji i podaniu od Pablo Rodriguez'a umieścił piłkę idealnie od poprzeczki do bramki, więc ważne, że w siatce, no i już było 3-0. No i właśnie tutaj duża rola zmienników, ale najpierw posłuchajmy wypowiedzi obrońcy Lecha Poznań Mateusza Skrzypczaka, który tutaj skomentował bramkę młodziutkiego Karola Delikata.
2: Pierwszy kontakt, od razu gol. No to jest dzisiaj jego dzień, jego wieczór, bo nie będzie mógł zasnąć, ale od jutra musi się otrząsnąć i robić jeszcze więcej niż robił, bo długa droga przed nim. Cieszę się bardzo, że strzelił, zasłużył. Super na obozie wyglądał na treningach.
0: Właśnie te trzy bramki, które padły dla Lecha Poznań, no to trzech zmienników. Mika Elisak w 61 minucie pojawił się na boisku, 78 Karol Delikat, no i też w 61 razem z Mikaelem Isakiem pojawił się Alahyar Sayad Manesh, no i też asysta zmiennika, czyli Pablo Rodriguez'a, i też o roli zmienników Mateusz Skrzypczak się wypowiedział.
2: Pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną, że każdy jest potrzebny, czy ktoś gra więcej, czy ktoś gra mniej, czy ktoś wchodzi z ławki, czy od początku. Dzisiaj jest świetne wejścia z ławki, co pokazuje, że mamy bardzo dobry i wyrównany skład.
0: A po meczu spotkanie podsumował również powracający już do składu Daniel Hokans.
1: Pierwsza połowa była wyrównana. Mieli naprawdę dobre szanse do tego, by strzelić bramkę, ale Mateusz Lis dobrze bronił. W drugiej części byliśmy lepszą drużyną. Gdy zdobyliśmy pierwszą bramkę, mecz się otworzył. Zdobyliśmy potem drugą bramkę i przejęliśmy kontrolę.
0: No tutaj, jeżeli bym spojrzał sobie na różne serwisy oceniające zawodników Lecha po tym spotkaniu, no to właśnie wśród tych najlepszych ocen znajduje się Luis Palma i też trafił on, zdaje się, do jedenastki tygodnia Ekstraklasy za ubiegły tydzień. No a przechodząc do tabeli, no to tutaj tak po kibicowsku Guantanamera, Poznań to miasto lidera, Lech Poznań pierwsze miejsce z 7 punktami. Oczywiście jeszcze Górnik Zabrze na przykład ma zaległy mecz, który mógłby dogonić, a nawet wyprzedzić kolejorza, więc to takie oczywiście trochę na początek sezonu ironiczne. Trzeba poczekać do końca, przynajmniej do tej połowy rozgrywek, żeby coś tutaj się nam wyklarować. zainteresowało, no bo ta początkowa forma jeszcze może dużo razy się zmienić i to jeszcze nic nie znaczy. No i też wiemy, że Lech Poznań najbliższe spotkanie przełoży. Termin będzie znany po zakończeniu kwalifikacji do europejskich pucharów. Mowa oczywiście o tym najbliższym niedzielnym spotkaniu z Wisłą Płock. Miało być to spotkanie wyjazdowe, odbywać się w niedzielę o godzinie 20:15, no ale oczywiście kluby grające w kwalifikacjach do europejskich pucharów mają ten przywilej przekładania spotkań, więc najbliższe starcie ligowe, jeżeli też nie zostanie przełożone, bo też jest taka szansa, to 22 sierpnia z Jagiellonią Białystok, no ale zarówno Lech, jak i Jagiellonia mogą mieć ten przywilej przełożenia tego spotkania, więc tutaj jeszcze nic pewnego nie mamy. A jeżeli chodzi o najbliższe spotkanie w ogóle, no to Lech oczywiście zmierzy się z Klaksvikiem w czwartek godzina 19:30 w Torszaw na Wyspach Owczych. W pierwszym spotkaniu wygrana kolejorza 1-0. No i zobaczymy, jak tutaj będzie sytuacja wyglądała, no bo oczywiście ciężkie warunki nie tylko logistyczne, żeby dotrzeć na te Wyspy Owcze, ale również różnica w murawie, no bo jak już wiemy, Lech też przecież mierzył się wielokrotnie z zespołami ze Skandynawii i innych nordyckich państw, no to tam często na stadionach po prostu jest murawa sztuczna, a nie naturalna, no i to oczywiście wpływa też ma pewne różnice w rozgrywaniu tych spotkań. Trzecia runda kwalifikacji do Ligi Europy, no i potem będziemy już w piątek wiedzieli, czy Lech zmierzy się w czwartej rundzie z jednym z zespołów z pary Vikingur Reykjavik i FC Tun, czy to będzie jedna z drużyn węgierskiej Gior i Riga FC, no ale to oczywiście będziemy mądrzejsi w piątek, wszystkiego dowiecie się na pewno w piątek w podsumowaniu tego spotkania, a za chwilkę po chwili muzyki przejdziemy do zielonej części Poznania.

0: Warta grała w piątki, Lech albo w sobotę, albo niedzielę. No i tak to fajnie zawsze wyglądało, że można było sobie obie te drużyny obejrzeć i znać, być na bieżąco z wynikami i z tym, jak te spotkania wyglądają, no ale pech chciał, że akurat jak o tym wspomniałem, no to wczoraj te mecze były rozgrywane o takich godzinach, że nie dało się tego jednocześnie oglądać, chyba że w domu na dwa ekrany, no to wtedy rzeczywiście było to możliwe, no bo Warta mierzyła się z Termaliką Brukbet Nieciecza o godzinie 17:15 na wyjeździe zresztą, no bo dalej ten stadion jest remontowany, więc Warta nie może rozgrywać tych spotkań przy drodze Dębnickiej. Na 18:30 było już wspominane spotkanie Lecha Poznań z Piastem Gliwice, a już tutaj przechodząc do Warty, do wyniku, no to Warta kolejne zwycięskie starcie 2-1 na tym trudnym terenie, no bo to Spadkowicz z ekstraklasy Termalika, więc mecz mógł być ciężki, chociaż ja tydzień temu, jeżeli ktoś słuchał tej audycji, no to właśnie tutaj wskazywałem, że może Warcie się uda to zwycięstwo wyrwać, no i tutaj na styk, takie 2-1, więc oczywiście cieszy, no bo 3 punkty na koncie zielonych i to spokojnie pozwala myśleć o tym pewnie planie minimum, czyli to utrzymanie to byłby na pewno duży sukces po tym powrocie z poziomu drugiej ligi, a już przechodząc do samego spotkania, no to na początku tą stroną lepszą jawili się gospodarze, ale byli oni kompletnie skuteczni, jeżeli spojrzymy na statystyki tego spotkania, chociaż oczywiście one często nie oddają tego, jak wyglądało spotkanie, no to tutaj akurat 3 strzały, 0 celnych ze strony gospodarzy, no to tutaj dużo mówi o tym, że też Leo Przybylak po prostu był w pewnym sensie trochę bezrobotny w tej pierwszej części spotkania. No ale to tylko z korzyścią dla zielonych, bo jeżeli tutaj byśmy spojrzeli na tą drugą stronę medalu, czyli właśnie na statystyki Warty, no to 3 strzały, 3 celne, więc tutaj wyglądało to na pewno dobrze. No i w 33 minucie przyniosło to efekt, bo piłkę do siatki po dośrodkowaniu Marcela Stefaniaka posłał Mateusz Stanek, który ma bardzo dobry sezon na poziomie pierwszej ligi. No i to właśnie zieloni otworzyli wynik rywalizacji. No i to była dosyć ciekawa sytuacja, no bo Mateusz Stanek wyprzedził obrońców, nie był w ogóle pilnowany. No i pięknie domknął końcówką nogi i posłał tą piłkę do siatki. Po zmianie stron doszło do ciekawej sytuacji w polu karnym Warty, bo Jakub Apoliniarski walczył o pozycję z Krzysztofem Kubicą, zawodnikiem Termali. No i to klasycznie przepychanki w polu karnym. Wiemy, jak to wygląda. Często to po prostu jest powtarzany stały fragment gry. No ale w tym przypadku sędzia dostrzegł faul, przewinienie i został podyktowany rzut karny dla drużyny gospodarzy. Nawet zastosowanie systemu weryfikacji VAR tutaj nie pomogło podopiecznym Tokarczyka. No i w 51 minucie strzał z 11 metrów zamienił Kamil Zapolnik na wynik 1-1. No i to zieloni tutaj musieli znowu wykazać się większą inicjatywą, jeżeli chcieli wrócić do domu z kompletem oczek. No a równo tak naprawdę po godzinie gry, czyli już 9 minut po tym rzucie karnym, ponownie tutaj bohaterem zielonych okazał się Mateusz Stanek, który zaliczył już dublet w tym spotkaniu i tak naprawdę ten wynik już do samego końca się utrzymał, ale jeszcze chciałbym wrócić na momencik do tej bramki Mateusza Stanka, no bo jeżeli byśmy sobie obejrzeli, jeżeli ktoś oglądał to spotkanie, no to widział na żywo, a jeżeli nie, no to można sobie to nadrobić w skrócie tego spotkania, no to świetnie się zastawił Mateusz Stanek, obrócił i posłał piękne uderzenie po dłuższym słupku. Naprawdę wyśmienicie się to oglądało, ten strzał. No i też tutaj w tej początkowej fazie sezonu rzeczywiście Mateusz Stanek jawi się takim bohaterem Warty. Warty jest zresztą królem strzelców na spółkę z Kamilem Zapolnikiem w tym momencie po 4 trafienia napastnika Termaliki, no i też napastnika zielonych. No i jest blisko wyrównania już swojego wyniku z poprzedniego sezonu, bo w poprzednim sezonie w całych rozgrywkach drugoligowych zaliczył tylko 5 trafień, a tu już początek sezonu, trzecia kolejka i czwarte trafienie, więc naprawdę wygląda to bardzo dobrze, a szkoleniowiec Warty Maciej Tokarczyk mówił po spotkaniu, że pojechali do Niemczech bardzo dobrze przygotowani.
1: Powiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudny mecz z rywalem, który w kontekście tej ligi ma bardzo dużo jakości, ma bardzo dużo indywidualności. Natomiast my mieliśmy klarowny plan na to spotkanie, który piłkarze wypełnili w bardzo dużym procencie, więc za to im bardzo gratuluję i dziękuję.
0: Dużo też Warta miała okazji właśnie z kontry, no bo jak udało się przejąć, no to rywale byli na tyle wysoko ustawieni, że dało się szybko i sprawnie przejść, a też ma Warta takich zawodników, którzy pozwalają na takie wyprowadzenie akcji, no i właśnie w przypadku tej drugiej bramki to było idealnie widać. No o tym też wspominał ponownie szkoleniowiec Warty Poznań, że drużyna przeciwników ustawiała się bardzo wysoko i zostawiała mnóstwo miejsca za linią obrony.
1: Mieliśmy plan na to, żebyśmy dostarczali piłkę przed tą linię, później transportować ją za linię. Chodziło o dobre pozycjonowanie naszego wahadłowego, który też łamał wypychanie Brookbetu, o utrzymanie wysokości, szerokości lewej dziesiątki, o to, żeby prawa dziesiątka schodziła na szerokość w odpowiednim momencie, tam się otwierała.
0: A zieloni według szkoleniowca po prostu robią swoje.
1: Po porażce z Resowią naszym celem było w kolejnym dniu przejść do porządku dziennego, pracować normalnie, tak jak pracowaliśmy do tej pory. Po tym zwycięstwie również to musimy utrzymać. Z dużym entuzjazmem, z dużą taką wolą pracy, wolą walki chcemy wejść w kolejny mikrocykl i przed nami kolejne wyzwanie.
0: No właśnie, bo zieloni, tak jak wiemy, w zeszłym tygodniu zakończyli już swoją przygodę w Pucharze Polski, ale może to wyjdzie zresztą z korzyścią dla podopiecznych trenera Tokarczyka i będzie więcej tych sił i motywacji też, żeby utrzymać się na poziomie tej pierwszej ligi, a może powalczyć o coś więcej, ale no żeby się utrzymać, naprawdę żeby byłby na pewno przyjemny widok, żeby Warta mogła na poziomie tej pierwszej ligi rywalizować, a obecnie zieloni znajdują się na 5. miejscu z 6 oczkami na koncie, które no obecnie dawałoby, jeżeli by teraz zakończył się sezon, no oczywiście się nie kończy, to Warta by walczyła w playoffach o ekstraklasę, no bo pierwsze 2 miejsca dają bezpośredni awans, a kolejne 4 dają to miejsce w tym barażu i walce o możliwość, o awans do ekstraklasy, a następny mecz zieloni rozgrywają oczywiście na wyjeździe, będzie to starcie 15 sierpnia, godzinie 15:30 w Opolu z Odrą, lokalnym klubem, no i też tutaj nowy dosyć obiekt, więc warto może o tym wspomnieć. Wiemy też, że 21 sierpnia Warta nie rozegra tego pierwszego domowego starcia przy ulicy Droga Dębińska. Będzie trzeba poczekać na to trochę dłużej. Wstępnie widzę, że tutaj Warta jest skazana jako gospodarz meczu z Miedzią Legnica, ale no nie wiemy, jak potoczy się ten remont obiektu Warty Poznań. Będziemy czekać, wyczekiwać na kolejne informacje. Oczywiście będziemy was o wszystkim na bieżąco informować. Stawiamy chwilową kropeczkę na temat piłki nożnej. Za momencik trochę o żużlu.

0: 12. Dimitri Berże i Kamil Witkowski pokonali 4-2 Tobiasza Musielaka i Oskara Kręglickiego. Punkty świetnym rozegraniem pierwszego łuku wywalczył junior Skorpionów, który zaobserwował rywali i dał możliwość oddychania swojemu koledze. Nie poderwał jednak w ten sposób reszty drużyny, bo bieg później porażkę ponieśli Ryan Douglas i Bartosz Smektała. Zrobiło się 32-46 i żółtoczarni stracili matematyczne szanse na choćby jeden punkt w tym spotkaniu. To właśnie postawa Kamila Witkowskiego, który w całym spotkaniu zbierał 7 punktów i 2 bonusy, jest dla Eryka Jóźwiaka głównym pozytywem tego meczu.
1: Dosyć dużo pracy między Bydgoszczem a Rybnikiem wykonaliśmy z Kamilem. Małą rewolucję też zrobiliśmy w sprzęcie. To fajnie zaprocentowało. Fajnie, że to już jest drugi mecz, w którym Kamil tak punktuje, bo to pokazuje, że to był dobry ruch. A dwa, dzisiaj nie przegrał ani razu z rywalami dwoma, więc jakby no za każdym razem miał rywala za plecami, nie przyjął żadnego zera.
0: Natomiast sam Kamil Witkowski tłumaczy postawę swoich kolegów nawierzchnią toru na Kolęcinie.
2: Moje odczucia są takie, że było trochę inaczej. Mogło to wpłynąć znacząco na ten wynik, ale myślę, że za dużo było szukania tym wszystkim.
0: Poza Witkowskim solidną zdobycz punktową zanotował tylko Ryan Douglas. 13 punktów w 6 startach na papierze wygląda w porządku, jednak żużlowiec, który w przyszłym roku przeniesie się do Ekstraligi, zdecydowanie powinien wygrywać więcej niż 2 wyścigi. Pozostali żużlowcy nie przekroczyli bariery 5 oczek, a to istotne też w kontekście następnego sezonu. O ile zawodzący Niels, Christian Iversen czy Antoni Menzel nie są już brani pod uwagę pod kątem dalszej współpracy, o tyle w Poznaniu na pewno zostają Bartosz Smektała i Dimitri Berger. Tymczasem ich dorobek to odpowiednio 2 i 5 punktów, co zdecydowanie nie rokuje najlepiej. Bolesna dla PSG tu jest też inna statystyka, bo klub z Poznania po raz ostatni pokonał Wilki Krosno na własnym terenie w 2019 roku, czego zdaniem Eryka Jóźwiaka zabrakło tym razem?
1: Tutaj nie ma żadnej magii, przede wszystkim trójek. Mieliśmy tylko 3 trójki po swojej stronie, co dało nam jeden bieg wygrany drużyną. Nie da się wygrać meczu, ani też przegrać nisko, jak się nie wygrywa biegów indywidualnie.
0: Na jedną kolejkę przed końcem rundy zasadniczej PSG z dorobkiem 17 punktów zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Kwestia awansu do fazy playoff nie jest jeszcze klarowna, bo zespoły z pozycji od drugiej do piątej dzieli jedno oczko. Drugi Orzeł Łódź i czwarta Stal Rzeszów mają identyczny bilans jak PSG, a piąty ROF Rybnik uzbierał dotąd 16 punktów. Co więcej, cały ten kwartet swoje ostatnie spotkania odjedzie na wyjazdach, a na papierze w najgorszej sytuacji są rzeszowianie, którzy przegrali bezpośrednio 2 mecze ze wszystkimi rywalami, a w ostatniej kolejce udają się na pojedynek z niepokonaną Polonią Bydgoszcz. Jeżeli nad Brdą nie dojdzie do sensacji, pozostałe 3 drużyny będą już bezpieczne. Eryk Jóźwiak chce jednak kropkę nad i postawić na własną rękę.
1: Wszystko się może wydarzyć, ale miejmy nadzieję, że na ostatniej prostej na mecie potwierdzimy, że to my zasługujemy na playoff i cel, który mieliśmy przed sezonem, zrealizujemy, czyli w tych playoffach pojedziemy.
0: 14. kolejka nie jest rozgrywana równolegle. PSG odjedzie swój mecz jako ostatni, więc przed jego startem będzie miał już pełen przegląd sytuacji. Skorpiony zmierzą się na wyjeździe z Beniaminkiem drugiej Ekstraligi Polonią Piła. Na Golęcinie padł wynik 65-23, więc zdobycie przynajmniej jednego punktu bonusowego powinno być tylko formalnością, ale czy tak będzie i czy to rzeczywiście wystarczy, tego dowiemy się w niedzielę po godzinie 15:15, a za chwilkę wracamy ponownie do piłki kopanej.

0: który będzie wymagał dużo cierpliwości, rozwoju i czasu, żeby ta drużyna okrzepła i znowu te młode zawodniczki, bo wykończyliśmy, nie wiem, czy widzieliście, jakim składem ten mecz i ile młodzieży znowu w tym zespole.
1: No ale to taka chyba zdaje się siła Lecha Poznań, zarówno tego głównego, jak i właśnie kobiecego, czyli opieranie tego zespołu na wychowankach, na młodszych zawodnikach. Anusz właśnie, któraś z tych młodych zawodniczek wypali tak jak delikat w tej pierwszej drużynie męskiej Lecha Poznań, no i może też będzie w przyszłości jakieś wsparcie, może nawet reprezentacji Polski kobiet, no ale oczywiście będzie trzeba poczekać na to, co ten sezon nam wyklaruje. No a też po spotkaniu wypowiadała się pomocniczka Lecha Poznań UOM, Alicja Piechocka, która wspominała, że wiedziały z koleżankami, na co stać nasze rywalki.
2: To jest najbardziej fizyczny przeciwnik z całej ligi. Mamy młody zespół, więc wiadomo, w tym sezonie jeszcze młodszy. No, końcówka to praktycznie, jak trenerka teraz powiedziała, zagrały no, dzieciaki, ale też już był wynik, dajemy im szansę.
1: No i też nie oszukujmy się, na pewno celem, tak jak w poprzednim sezonie, będzie utrzymanie się w tej najwyższej klasie Ekstraligi Kobiet. No i też trenerka nie martwi się o to, że zespół na tym poziomie się utrzyma.
0: Pokazaliśmy w pierwszym meczu, że z tymi rywalami, z którymi wiadomo, że mamy wygrywać, to będziemy wygrywać, a no Gieksa otwarcie chce zdobyć dublet. Poczynili wielkie transfery, dużo pieniędzy wydali. Też no, trafiła tam Julka Przybył, nasza najlepsza zawodniczka z poprzedniego sezonu, więc wiemy, że to zespół jest no, o klasę dwie lepszy od nas i po prostu my musimy cierpliwie gdzieś tam budować sobie ten zespół, struktury, sekcje i gdzieś tam pewnie też kiedyś to my będziemy w takiej roli.
1: Budowa zespołu dalej trwa, no a może będziemy świadkami jakichś transferów w najbliższym czasie.
0: Wiecie, że rynek jest dynamiczny, tak jak teraz powracają zawodniczki nawet już po pierwszej kolejce, więc no mamy ten czas, wierzymy, że może ktoś jeszcze dołączy do zespołu. No szukamy na pewno za Julkę, tak? Wahadłowej ciężko będzie ją, wiadomo, zastąpić i te dziewczyny potrzebują po prostu czasu i zobaczymy.
1: No tak jak już wspominałem, Gieksa na pierwszej lokacie z 6 punktami po 2 kolejkach, a podopieczne Alicji Zając to miejsce 7 z 3 punktami na koncie, a kolejny mecz rozegrają zawodniczki na wyjeździe w Warszawie. Takie, jeżeli przynosimy tutaj określenia z tego poziomu męskiego, no to derby Polski, Legia Warszawa, Lech Poznań, UAM 15 sierpnia, to jest zdaje się sobota, godzina 15. No i też zobaczymy, bo zdaje się, że legionistki dopiero awansowały do tej najwyższej klasy rozgrywkowej, więc one dopiero debiutują na tym poziomie. No i zobaczymy też, jak ta sytuacja w ich przypadku będzie wyglądać. Co ciekawe, zawodniczki właśnie z Warszawy też 2 spotkania, 3 punkty na koncie. Najpierw wygrana z rekordem Bielsko-Biała 4-1, a później porażka 1-2 z Pogonią Szczecin, więc zobaczymy, co ten sezon nam przyniesie. No a jeszcze zamykając te tematy piłkarskie, no to trzeba sobie jeszcze powiedzieć o tym, co się działo w spotkaniu rezerw Lecha Poznań. Tam właśnie już wspomniane przeze mnie starcie z Chemikiem Bydgoszcz 1-1 i działo się tak naprawdę tylko w tej pierwszej połowie spotkania, no bo najpierw w 25 minucie piłkę do siatki Poznaniaków posłał Jakub Jarosz, a odpowiedział w 42 minucie Piotr Barczak. No i tak naprawdę na tym to spotkanie nam się zakończyło. Remis 1-1, więc po 2 spotkaniach rezerwy Lecha Poznań na lokacie 4 z 4 punktami na koncie. No a też tuż za nimi znajdują się ich rywale Chemik Bydgoszcz, też 4 punkty na koncie, a następny mecz młodzi zawodnicy, no bo tam oczywiście o tej sile zespołu stanowią zawodnicy wychodzący i wkraczający naprawdę w seniorską piłkę, produkty Akademii Lecha Poznań z siedzibą we Wronkach. Na następny mecz w sobotę godzina 15, wyjazd i starcie z błękitnymi Stargard, no oczywiście to jest poziom trzeciej ligi, grupa druga, no tutaj ten ostatni sezon na pewno trzeba zapomnieć, może tutaj z nowym trenerem, z nowymi młodymi tutaj siłami będzie szansa powalczyć o coś więcej, może nawet chociaż o to miejsce, które premiuje i daje możliwość rywalizacji w tym playoffie o awans na poziom drugiej ligi. Tym zamykamy tematy piłkarskie, za chwilkę Boccia i Basket Poznań.

jeden panów, no to tam aż 12 zawodników. Zwycięzcą okazał się Alex Medley, na drugim miejscu Giuseppe Rollo, a na trzeciej lokacie Joseph Paul Pilpot. Jeżeli przejdziemy do kolejnych kategorii, no to tak naprawdę kategorii jest od BC1 do BC4, więc w BC2 kobiet triumfowała Marika Furtak, drugie miejsce Sailia Lumi z Finlandii, a trzecie miejsce to Tina Pinksten z Belgii. I w tej samej kategorii u panów już śpieszę z przybliżeniem rezultatów. Zwycięzcą okazał się Okjon Son z Korei Południowej, na drugim miejscu Ratislav Kurilak ze Słowacji, a na trzeciej lokacji Irmun Kurelbatar. I przechodzimy do BC3 pań i tutaj duet Edyta Owczarz, duet Owczarz, zwycięstwo, złoty medal, lokata druga, czyli srebro, Virtanen Pohjas Nemi i Lantela, a trzecie miejsce to Favini i Castrignano. No i też już przechodząc do BC3 u panów, no to tutaj zwycięstwo Zendron, drugie miejsce Ružić Grčić i lokata trzecia Pereira Melo i Pereira. I zamykamy te występy indywidualne kategorią BC4 pań. Tutaj triumfowała zawodniczka z Korei Południowej Yuni Kim, druga lokata Penny Fraud i trzecia Munira Abdulyaeva. A przechodząc do równoległej kategorii tylko u panów, no to tutaj zwycięstwo Jean-Paul Lafontaine, drugie miejsce Gerson Haimov i na trzecim miejscu Polak Jakub Wójcik. Też dzisiaj ten turniej naprawdę się zamykał, no bo ostatnie mecze dzisiaj tylko mecze o trzecie miejsce i finałowe odbywały się w kategorii BC3 par. No i tutaj już wiemy, że w finale zwyciężyli Włosi z Austriakami, a o trzecie miejsce walczyła polska reprezentacja, no i też Polska, Polakom udało się zwyciężyć i zapewnić sobie to trzecie miejsce, a jeżeli jeszcze tutaj w tej kategorii zespołowej spojrzymy, no to też odbywała się w kategorii BC1 / 2. Tam rywalizowały tylko dwie reprezentacje, Belgii i Izraela, no i na pierwszym miejscu uplasowała się reprezentacja Belgii, a na miejscu drugim reprezentacja Izraela. I zamykając już tą dzisiejszą audycję, no to jeszcze Basket Poznań wraca do treningów, czyli ten zespół, który rywalizuje na poziomie pierwszej ligi mężczyzn. No tutaj warto powiedzieć, że do zespołu dołączyli nowi zawodnicy, m.in. Jan Malesa, Filip Siewruk, Sebastian Rompa oraz Arkadiusz Adamczyk. No ten ostatni wrócił do NA Basketu po roku spędzonym w Starogardzie Gdańskim, ale też dołączył do zespołu hitowy transfer Devontae Blanton, który zaczynał te treningi troszkę później. Przybliżając tutaj tą zawodnika, no to jest to zawodnik, który kilka sezonów spędził w rozgrywkach NCAA, czyli tej lidze uniwersyteckiej Stanów Zjednoczonych, no, z której można później się przebić do na przykład NBA, ale on poszedł troszeczkę inną drogą po świetnych wynikach dla Uniwersytetu Eastern Kentucky University. Przeniósł się do fińskiej ekstraklasy i tam rywalizował w zespole Kuwot, w których to miał dosyć dobre statystyki, na przykład średnio 13 punktów na mecz i 5,5 zbiórki na mecz, a z linii rzutów osobistych może się poszczycić celnością na poziomie 89,5%, więc na pewno będzie to wyglądało bardzo ciekawie. Wiemy też o tym, z kim będzie w pierwszym meczu rywalizował Basket Poznań. Pierwszy mecz 19 września, wstępnie to jest godzina 18, starcie z AZS-em Politechniką Opolską, a później troszeczkę cięższy terminarz się szykuje, no bo w drugiej kolejce wyjazd na starcie w Krośnie, a też w czwartej kolejce wyjazd do Łodzi na starcie z ŁKS-em, więc tutaj na pewno ciężkie spotkanie. Jeszcze przybliżając szybko cały skład NA Basketu Poznań na najbliższy sezon 2026, są to Devontae Blanton, Filip
Filip Siewruk, Arkadiusz Adamczyk, Sebastian Rąpa, Jan Malesa, Michał Samsonowicz, znany już z poprzedniego sezonu, chociażby Patryk Stankowski, Jan Nowicki, Jonasz Kluj, Igor Krajewski, Remigiusz Pawlicki i Mateusz Roszczka. To oni będą rywalizować w zbliżającym się sezonie, a czas audycji już nieubłaganie dobiega do końca. Dzisiaj za realizację odpowiadała Agata Pelska, a ostatnią godzinę przy mikrofonie spędził z wami Samuel Kimmel. Słyszymy się już za tydzień w moim przypadku, a w przypadku sportu, no to piątek, godzina 18:00, Sporting Club Afera oczywiście.

tle jeszcze dogrywają ostatnie dźwięki utworu Punish My Mind od Adband. Jest to zespół, o którym już opowiadałam kiedyś na Aferytmach, ponieważ szczególnie zakochałam się w ich piosence Auto Smile, która była pierwszym singlem zapowiadającą ich najnowszą płytę. To jest ten utwór, który przed chwilą usłyszeliście, to jest drugi singiel właśnie z tej płyty. Płyta nazywa się właśnie Auto Smile i wyjdzie za dokładnie 66 dni. W październiku. Myślę, że jest na co czekać, bo takiej folktroniki w pewnym sensie, no nie ma za dużo teraz chyba na rynku i myślę, że Adband robi to jakoś tak szczególnie interesująco, łącząc coś bardzo delikatnego z taką pewną surowością, która nie jest taka zbyt bezpośrednia i brutalna, ale jest bardzo szczera i myślę, że bardzo dobrze im to wychodzi, właśnie to połączenie, zwłaszcza ten tekst tutaj jeszcze, to Punish My Mind. Jeśli się wsłuchacie, to zrozumiecie właśnie ten kontrast, który troszkę mówi o tej takiej bardzo bezlitosnej rzeczywistości, a takiej delikatności płynącej tutaj z tych folkowych inspiracji. Ale przechodzimy sobie dalej do czegoś również folkowego. I to jest właśnie utwór, który pochodzi z najnowszej epki Michaela Now, który jest twórcą, który no, nie jest całkiem blisko folku, ale to nie jest jakiś taki gatunek, w którym szedł w jakąś skrajność. A teraz myślę, że właśnie w tą skrajność poszedł w jego najnowszym albumie Blue Anymore z 18 lipca. Jest to album, który w ogóle chyba jest jakimś home recordingiem, ponieważ jakby często słychać tam jakieś takie niedociągnięcia w miksie, czy jakąś taką surowość w nagraniu, ale myślę, że jest to bardzo przemyślany i celowy zabieg, bardziej niż jakiś przypadek lub, nie wiem, problemy produkcyjne nagle. Myślę, że Michael Now bardzo świadomie podejmuje takie decyzje. Zresztą chyba to nie jest pierwszy raz, kiedy od jakichś takich błędów produkcyjnych, kiedy te błędy produkcyjne stosuje u siebie w twórczości. No, ale tutaj poszedł właśnie w bardzo taki surowy folk. Dosłownie gitara i głos, może jakieś przeszkadzajki w tle. Ale powiem wam szczerze, że jest to pewien eksperyment z jego strony, który całkiem mi się podoba. Myślę, że jest to takie zróżnicowane od tego, czego mogliśmy się od niego spodziewać i właśnie to jest w tym najfajniejsze, więc niech zaskoczy i was. Oto Michael Now i Red Car.

mnie osobiście zaurocza nie tylko jakaś taka właśnie odwaga w podejmowaniu takich decyzji jak eksperymenty właśnie z tym taką surowością nagrania u Michaela Nu, ale też jego po prostu wrażliwość. To jest coś, co ogólnie doceniam w jego twórczości i myślę, że to jest coś, co podbija serca ogólnie ich fanów, jego fanów. No, a teraz przejdziemy sobie do oczywiście czegoś troszkę bardziej energetycznego, co jest jednocześnie naszą płytą tygodnia.

płytą tygodnia jest płyta Feng Shui'e od zespołu Wilgoć i bardzo mnie to cieszy, ponieważ miałam okazję zobaczyć zespół Wilgoć w tym roku, 6 marca na Rozbracie. Śmieliśmy się, że jest to taki koncert właśnie z okazji Dzień Kobiet, Dnia Kobiet prawie że. No i pamiętam, że grali z Endless Joy'em i z Renim Ribao. No i właśnie to był pierwszy raz, kiedy słyszałam na żywo Wilgoć i ten zespół zrobił na mnie duże wrażenie. Jest to zespół, który pochodzi z Krakowa. Tworzy go 5 kobiet. No i mówią, że połączyła je wspólna pasja do muzyki i potrzeby wyrażenia siebie. Razem budują nie tylko brzmienie, ale też przestrzeń dla właśnie kobiecej ekspresji na scenie muzycznej. Więc to, że grały właśnie w okolicach Dnia Kobiet, kiedy pierwszy raz je zobaczyłam, idealnie mi pasuje do nich. Naszą misją jest dawanie głosu kobietom, tak mówią. No i myślę, że ewidentnie to robią, jakby, i że bardzo dobrze im to wychodzi. Śpiewają no, o bardzo różnych rzeczach. Głównie właśnie o tym, co je trochę gdzieś boli. Nie boją się wyrażać jakichś nawet takich bardziej odważnych tez czy słów i za to bardzo je też doceniam. Według nich, ich nazwa, Wilgoć, to synonim muzycznej różnorodności. Mówią, że nie ograniczają się do jednego gatunku, tylko że ich twórczość to jest podróż przez szerokie spektrum dźwięków, od energetycznego rocka po relaksujące rytmy reggae. Więc no naprawdę chyba każdy znajdzie w ich twórczości coś dla siebie. Każdy utwór to dla nich nowa historia i zobaczymy, jaką historię opowiadają nam właśnie w utworze Kobieta.

ponieważ Dead Meadow to jest zespół, którego słucham no na pewno od liceum i który zawsze był mi gdzieś bliski i nie spodziewałam się, że będę miała okazję go zobaczyć, więc to ogłoszenie bardzo mnie pozytywnie zaskoczyło i ucieszyło, gdy dowiedziałam się, że zagrają w Poznaniu. Sam zespół no też bardzo dobrze wspominam. Sam koncert, przepraszam, niestety dzisiejsza pogoda migrenowa nie sprzyja pewnej takiej przejrzystości w mówieniu, ale więc może po prostu już oddam głos zespołowi Dead Meadow i utworowi, który pochodzi z ich najnowszej płyty, która jest w sumie takim też troszkę zbiorem 7 utworów, które gdzieś kopią głęboko w archiwa tego zespołu. No i właśnie ten utwór nazywa się Foundlings, więc myślę, że jest to bardzo zabawna, ale również adekwatna nazwa. Oto utwór Lost to Light.

Na tej płycie od Dead Meadow Fun Links znajdują się także covery. Można tam znaleźć utwór na przykład Tomorrow Never Knows autorstwa Lennona i McCartneya. Więc myślę, że może jest to takie troszkę może zbiór różnych ich twórczości niż taka przemyślana jakaś może płyta, to i tak jest ona bardzo warta uwagi i bardzo wam ją polecam. Też oczywiście na żywo brzmiała no świetnie i jest to jeden z ewidentnie takich lepszych koncertów, na których byłam w ostatnim czasie. Więc no, jeśli was nie było, to bardzo mi przykro, macie czego żałować. Ale kto wie, może jeszcze kiedyś będzie okazja usłyszeć ich właśnie na żywo. A ja póki pamiętam, przypomnę wam oczywiście o konkursie, no bo już 30 minut trwa i tylko 30 minut będzie jeszcze trwał. Konkurs, w tym konkursie możecie wygrać jedną podwójną wejściówkę na Silent na Wolności, czyli na potańcówkę Silent Disco. Mam nadzieję, że wiecie, co to jest Silent Disco, a jeśli nie, no to może wam szybko przytoczę jakąś definicję. Jest to taka impreza, na której uczestnicy nie tańczą do muzyki granej na przykład przez jednego DJ-a, tylko do muzyki, którą słyszą w bezprzewodowych słuchawkach. Więc jeśli macie przyjaciela, macie osobę, z którą bardzo chcielibyście pójść na imprezę, ale nie zgadzacie się, jeśli chodzi o gusta muzyczne, no to myślę, że ten konkurs jest akurat dla was i może właśnie połączy waszą przyjaźń na nowo. Tak, jak mówiłam, jedna podwójna wejściówka na Silent Disco na Wolności w piątek 14 sierpnia. A jeśli chcecie ją wygrać, to zapraszam do wysłania na numer 7148 SMS-a ze słowem prefix, afera, następnie imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, jaki jest wasz ulubiony utwór do tańczenia i dlaczego oczywiście. Jeśli jeszcze koszt SMS-a to jest oczywiście złotówka i 23 grosze. No i jeśli wygracie, to dostaniecie odpowiedź od nas jeszcze dzisiaj. No i oczywiście rozwiązanie konkursu również odbędzie się na antenie, więc może przeczytamy nawet waszą odpowiedź. No zapraszam do udziału w konkursie, a teraz zapraszam was do posłuchania najnowszego utworu od innego takiego stonerowego, psychodelicznego zespołu, również z Ameryki, tak jak Dead Meadow. Jednak jest to no, ciut inny klimat. Jest to Allah Las i utwór Ultramarine.

Allachlass i utwór Ultramarine. Ciekawa jestem właśnie inspiracji, chociaż sądzę z po tym, co jeszcze można słuchać w tle, można domyśleć się, że chodzi tutaj może o jakąś taką głębię mórz, oceanów, ogólnie coś, co niesie woda. I szczerze mówiąc, ten utwór dla mnie jest taki całkiem właśnie płynny w pewnym sensie. Kojarzy mi się z takimi morskimi falami. Myślę, że bardzo dobrze wyszło to temu zespołowi, żeby to odzwierciedlić muzycznie. No oczywiście tutaj zaskoczyło mnie, że Allachlass muzycznie odchodzi troszkę od takiej psychodelii czy garażu, do których zazwyczaj się skłaniali i poszli w coś takiego troszkę bardziej... nie wiem, czy elektronicznego, ale coś bardziej troszkę eksperymentalnego i nietypowego dla nich, ale na pewno jest to ciekawa decyzja i ciekawa jestem, co się dalej rozwinie z niej, jakby jak będzie wyglądało na przykład ich następne wydawnictwo. No, to teraz może przejdźmy sobie do osoby, która mnie zawsze zaskakuje i przechodzimy też troszkę bliżej, bo już porzucamy te amerykańskie zespoły i przechodzimy do naszego oczywiście ukochanego Bogdana Sekalskiego, który wydał ostatnio utwór również taki bardzo elektroniczny, jak to ma w zwyczaju, o ciekawej nazwie Fish Breath. Posłuchajmy.

krótki, ale bardzo przyjemny utwór od Bogdana Sekelskiego. Też jestem ciekawa, co będzie z nim dalej. Jakoś nie zapowiada chyba za bardzo żadnych nowych wydawnictw, chociaż ciągle wydaje na bieżąco jakieś utwory co jakiś czas. No i z tego, co wiem, to też chyba będzie wydawał album w sumie, który w ogóle nazywa się New Album, więc no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dopiero się dowiedziałam w sumie o tym wydawnictwie. Też ostatnio zauważyłam jakieś takie zmiany lekkie w jego jakiejś estetyce, którą podążał, więc może zapowiada to coś zupełnie nowego od niego. No, ale my teraz, skoro zbliżamy się już powolutku, naprawdę powolutku do końca, to zajrzyjmy sobie do kalendarium, jak to mamy w zwyczaju. Lubimy sobie tak pod koniec aperytmów zajrzeć, co tam było w historii. No i mamy niestety całkiem taką smutną rocznicę, ponieważ dzisiejszego dnia, ale w 2008 roku umarł Isaac Hayes, który, no jestem jego całkiem dużą fanką i też dużo rozmawiałam o nim na mojej audycji Gorączka, która teraz jest w soboty o 17:00. Taka mała autopromocja, ale można, mam nadzieję. No, możecie go kojarzyć przede wszystkim z Team Song, piosenki introwej z serialu Shaft. No, jest to coś, co myślę, że na stałe wpisało się do jakiejś popkultury, zwłaszcza jeśli chodzi o te funkowe utwory. No i chyba przejdziemy sobie już do posłuchania utworu, który bardzo lubię od niego i który jakoś tak mocniej mi się zapadł w pamięć i do którego wracam. Jest to utwór Walk On By. Jest to utwór Walk On By, ale no, posłuchamy go sobie.

Tak, właśnie Isaac Hayes żegna się z nami bardzo perkusyjnie, bardzo dynamicznie w utworze Walk On By. I teraz ja pożegnam się z wami. Była to bardzo miła godzina i oczywiście jeśli chodzi o konkurs, to zaraz napiszemy do zwycięzcy. Bardzo gratuluję i mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić na Silent Disco w piątek na Placu Wolności. No to co? Dziękuję bardzo, że byliście ze mną przez tą godzinę. Zostawiam was z utworem The Rolling Stones, ich najnowszej płyty. Nie jest to kalendarium, to jest właśnie coś bardzo ciekawego, ponieważ na ich najnowszej płycie, która nazywa się Foreign Tongues, jest utwór, który z jakiegoś powodu strasznie kojarzy mi się z utworem Abyss Summer Night City. Nie jestem pewna, co tam jest podobnego, czy to jest może jakaś ogólnie taka melodyjność tego utworu, nie mam pojęcia, ale ciekawa jestem, czy będziecie mieli podobne odczucia. Oczywiście usłyszycie ten utwór zaraz, a teraz pożegnam się z wami. Za mikrofonem była Zofia Kulesza, a za konsoletą realizatorską była Agata Pelska oraz Szymon Dopierała. Do usłyszenia za tydzień w Aferytmach.

Feryd pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki.

0: go skręca.
1: Tak, więc to jest taki strzał, który jest raz na kilka lat, że ktoś tak dziwny się przebija i do dziś są znani.
0: Do dziś są znani, ale do dziś jeszcze nie wydali albumu, który już fani czekają 20 lat ponad.
1: Tak, ale myślę, że nie wydadzą, bo jednak te drogi trochę się rozjechały. Daron, gitarzysta, który większość materiału pisze, to jest bardziej metalowiec, który kocha Slayera, dlatego też System of a Down, bo żeby byli blisko podobno alfabetycznie do Slayera, taki był, taka geneza, a z kolei Serge Tankian, który również uczestniczy w tym komponowaniu dosyć aktywnie, no to on już chyba metalem się znudził i raczej nie będzie chciał tego typu muzyki już pisać.
0: No jak ktoś sprawdzał solowe dokonania Serge'a, to tam słychać ewidentnie, że no tam są gitary, jest rockowo, ale nie aż tak, jak to się dzieje właśnie w System of a Down.
1: Tak, ja już nie mogę się doczekać, żeby omówić te utwory, bo mam dzisiaj set listę jeszcze w kolejności ułożoną i tylko 5 płyt, także nacieszmy się też słuchaniem tej pięknej muzyki przed wami. Sugar!

0: No właśnie, my zaczniemy sobie od pierwszej płyty, od debiutu System of a Down. Ile masz, Kuba, utworów z tej płyty?
1: Teraz mam poukładane, więc będzie liczenie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
0: Ja mam akurat raz, dwa, trzy, cztery, pięć, też sześć. Sześć mam.
1: Okej, okay, no to klasyczne strzelanie. Sugar?
0: Tak, tak, mam.
1: Kończy koncert.
0: Też mi kończy koncert.
1: Tak, ale to jest klasyczny wybór, to
0: tak,
1: co robią.
0: Tak, tak, tak. To akurat klasyka. Ja mam jeszcze No, który zaczyna mi koncert akurat.
1: O, ja nie mam No. Odrzuciłem. W ogóle muszę powiedzieć. Pierwszy mój draft tej, że tak powiem,
0: no właśnie, bo to
1: set
0: była potężna setlista.
1: Miał 2 godziny 6 minut, więc musiałem mocno schodzić, żeby w godzinę 35.
0: A myślisz, czy by dali radę tak 2 godziny zagrać?
1: No, to kiedyś grali 2,5 w Armenii.
0: No to by było na luzie.
1: Więc u siebie. Suggestions?
0: Tak, mam.
1: Tak, taki klasyczny. Sweet Pea?
0: Nie, akurat nie mam. Okay. Odrzuciłem to, ale za to mam War ze znakiem zapytania.
1: I ja odrzuciłem War?
0: A mi się ładnie zgrywało akurat na setliście, więc zostawiłem.
1: To ty masz jeszcze coś chyba?
0: Soil?
1: Też mam Soil. I lubię ten riff w ogóle, bo on nie jest w 4/4 i to jest rzadki przypadek, kiedy coś takiego jest.
0: Właśnie. I ja mam jeszcze Spidex.
1: Ja nie mam Spidex.
0: Nie masz Spidex.
1: A to jest taki klasyczny, ale nie
0: tak,
1: masz...
0: Tak.
1: Kurczę, wiesz, czego nie masz, co bardzo mnie boli? Plug. Mm-hmm. Ostatni. Uwielbiam ten utwór, bo on ma różne fazy i też ten riff na zwrotkach.
0: Ja ci powiem, że ja lubię System of a Down, kiedy oni właśnie ociekają klimatem, zauważyłem, że tutaj moja setlista jest właśnie wypełniona takimi mrocznymi czeluściami muzyki System of a Down, że jednak w tych momentach, kiedy oni są właśnie tacy gęści, dużo tam tego pojawia się właśnie takich dziwnych akordów i takiego śpiewania właśnie Sergio, nie takiego typowego krzyczenia, tylko właśnie śpiewania, to tutaj u mnie to dominuje.
1: A, to u mnie właśnie nie. Ja najbardziej jakby, jak oni wchodzą w samą melodię bez tej dziwności, Spiders nie ma prawie nic dziwnego.
0: No nie, bo to jest taki klasyczny, tak. Klasyczny utwór, który po prostu jest taki dobrym singlem, nie?
1: No to ja w większości nie przepadam właśnie za tymi utworami tego typu, one mnie trochę nudzą. I jest, no, ze kilka jest przypadków, gdzie faktycznie jestem w stanie jakby, no nie, no to jest po prostu czysta też przyjemność dla mnie. Mm-hmm. Niektóre te utwory, które też są takie właśnie melodyczne, nie mają nic dziwnego, ale na tej pierwszej płycie akurat lubię bardziej te dziwne.
0: No właśnie, bo System of a Down sobie tak przyszyło taką łatkę dziwności właśnie tych elementów, które raz właśnie robią taką groteskę, ale też z drugiej strony robią jakąś taką innowacyjną rzecz, bo jednak nie ma drugiego zespołu, który brzmi jak System of a Down. Jednak oni mają taką charakterystyczną tą strukturę utworów i to, w jaki sposób oni, nawet te wokale jak ze sobą łączą się, tutaj Darona i Sergio, że nie da się tego podrobić.
1: Tak, i jeszcze chciałem powiedzieć, że brakuje mi na mojej setliście, ale nie zmieścił mi się The Devil, który trwa tylko niespełna 2 minuty, ale jest tak dziwny właśnie i dlatego mnie to boli, że go nie mam. No ale jednak ominęliśmy też Darts na przykład, albo Qbert, które czasami grali na żywo, no ale jednak coś tu musiało wypaść.
0: No musiało wypaść jednak, nasze setlisty nie są aż z takiej dużej gumy.
1: No to a propos melodycznych utworów System of a Down, teraz taki utwór z ich najbardziej znanej płyty.

0: akurat. Mhm. Przynajmniej z tego, co kojarzę, to Serge się z nim tam najbardziej... Nawet też mają podobną historię, bo przecież Deftonsi byli supportem Kissu na swojej pierwszej trasie takiej dużej koncertowej i też obrzucali ich różnymi rzeczami na scenie.
1: Toxicity to jest taka płyta, a jeszcze nie mamy na przykład Jet Pilot, który często wykonują prawie na każdym koncercie. To jest taka płyta, gdzie prawie każdy utwór może poza Shimi mógłby się znaleźć, ale ostatecznie...
0: No szczerze, no nie wiem, czy byś się zgodził, że to jest jednak taka najlepsza płyta systemu?
1: Na równi. Okay. Obie omówiliśmy na All Killer, No Filler jeszcze w poprzednim formacie. Zapraszamy na YouTube. No, wydaje mi się, że z tych dwóch płyt, chociaż z tej mam o jeden utwór więcej, czyli 8, z tej, tej drugiej mam 7. No, ale to jest taka płyta, którą już kiedyś omówiliśmy i też wydaje mi się, że wszystko już zostało o niej powiedziane.
0: No, jednak to jest album, który wyznaczył jakiś pewien trend w muzyce metalowej, metalu alternatywnym, bo często właśnie nazywają System of a Down metalem alternatywnym i myślę, że to jest takie dobre określenie, bo jednak właśnie oni się odróżniają na przykład od takiego Korna przykładowo, który też ma swój jakby taki charakterystyczne brzmienie, ale tam jednak jest to jednak bardziej mroczniejsze i wolniejsze, przede wszystkim bardziej takie... Tu bym powiedział, że wchodzi bardziej takie jakieś gotyckie brzmienia i tak dalej, a w System of a Down jednak oni właśnie mają takie właśnie ciekawe brzmienie pod kątem właśnie tej groteski, którą sobie przywłaścili.
1: Z Systemem jest jeszcze ta sprawa, to co powiedziałeś, że 20 lat już nie wydali płyty, przez to mają dosyć skondensowaną tę dyskografię i to jest akurat uważam plus, bo nie wydali nigdy słabej płyty, więc a Korn na przykład no jednak o 30 lat już i tam starzały się potknięcia.
0: Zdarzały się potknięcia, ale też uważam, że tam dużo solidnej muzyki pojawiło się od tego zespołu.
1: To teraz mamy tą najpopularniejszą płytę omówioną, więc przechodzimy do teraz moim zdaniem najciekawszej ich płyty, Steal This Album.

0: Boomy, najlepsza sesja muzyczna w historii, moim zdaniem, bo patrz, bo
1: use your... To tutaj już mówisz mocne słowa
0: tak,
1: w tym momencie.
0: Tak, Use Your Illusion są, no Guns N' Roses ja nie jestem fanem, więc w ogóle, nie wiem, Load Reload też tak niezbyt. Kid A, Amnesiac, nie, Kid A jest zdecydowanie lepsze od Amnesiac, nie są takie równe, więc... Moim zdaniem to jest mocny kandydat, żeby na takie pierwsze miejsce. Osobiście tak uważam, ale rozumiem też, wiem, że ta płyta jest często wymieniana jako najsłabsza właśnie z systemów.
1: Mnie najbardziej, jeśli chodzi o ten album, bawi historia, kiedy trafił ten album na półki sklepów, kiedy po prostu ekspedienci po prostu wystawiali kartki, żeby prosili, żeby nikt nie kradł tego albumu, gdyż jednak no, ten album sugerował, żeby zrobić tą nikczemną rzecz. Ja ci powiem, że akurat z tego albumu mam tylko 4 utwory.
0: Ja mam 2 razy więcej. Dobra, to
1: się, już się domyśliłem po tym, jaką miałeś reakcję na ten utwór.
0: Masz pewnie Inner Vision.
1: Już ci mówię, tak mam.
0: Tak myślę, bo to melodyczne właśnie i dla mnie niesamowicie emocjonalny też.
1: To tak akurat prawda.
0: I lubię właśnie.
1: Tego mnie też przekonał.
0: Masz A-I-A-O?
1: Tego nie mam.
0: To mów, bo nie jestem
1: ja
0: w stanie.
1: Ja mam jeszcze American Dream Denial.
0: Tego nie mam akurat.
1: Widzisz? O, ja się tutaj będę zaskakiwał teraz. Streamline.
0: Też mam, bo to jest ostatni. Tak, mam.
1: I jeszcze mam Mr. Jack.
0: Też mam Mr. Jack. On jest super na żywo.
1: Świetny jest. Właśnie widziałem w internecie widziałem te klipy z tego wykonu na żywo. I widziałem nawet, że w Warszawie grali.
0: To wykonanie w Armenii jest super właśnie, z 2015.
1: Dokładnie.
0: I no tam solóweczka fajna, rozwijają właśnie, są te takie ormiańskie, wschodnie klimaty, skale, no i właśnie, a później przywalenie tym riffem, który jest tak prosty, ale...
1: Ale jest efektowny,
0: jakby robi
1: wrażenie.
0: To jest top 5 riffów
1: nie?
0: systemu, myślę. I ta końcówka. Fuck you, pig, nie? No to po prostu to jest tak...
1: No właśnie, bo to od razu koresponduje z tym tekstem, który właśnie opowiada o tym właśnie brutalności policyjnej, właśnie inwigilacji. No, utwór naprawdę kompletny i robi wrażenie i dlatego u mnie się pojawił.
0: Ja mam jeszcze tak. Bubbles. Pozdrowienia, chłopaki z baraków. To jest dziwny utwór, ale często go akurat grają na żywo. Mam jeszcze Highway Song, który grali swego czasu i też jest przepiękny. Jest właśnie melodyczny. A propos tych melodycznych, to jestem zdziwiony, że tego nie masz na swojej. Pictures, bo jest niesamowicie prosty, ale taki uzależniający. Nie wiem, I got pictures on my mind. I got pictures on my mind. I... Fuck the System, który poleciał, który jest po prostu jak taka pięść i od razu i on po prostu się nie zatrzymuje. I ja mam A.I.A.O. również, bo jest, ten tekst jest tak głupi i nawet ten riff jest tak głupi, że kocham to.
1: Ale to właśnie oni czasami są tacy odklejeni.
0: Ale bo ta płyta jest najbardziej odklejona i dlatego ją najbardziej lubię, bo ale, się nie bali.
1: No nie bali się, ale no, już nie mieli nic do stracenia w tym momencie. Już nagrali potężny album wcześniej, więc już mogli po prostu odpiąć wyrotki i się pobawić.
0: Ja nie mam na przykład też Ego Brain, który myślałem, że będę miał. Chicken Stew, nie mamy,
1: tak,
0: który nie ma. Też ma głupi, głupi tekst, ale no, trzeba było coś odrzucić. No dobrze, no to od tej ery takiej, gdzie mamy i najbardziej popularną płytę, i najmniej popularną, to teraz do dwóch ostatnich, które też były podczas jednej sesji nagrane, ale najpierw rozpocznijmy od Mesmerize.

0: czy ktoś robi w tym momencie licznik tego, ile razy powiedzieliśmy, że coś jest dziwne w systemowy down.
1: Piszcie w komentarzach, kto się pojawi na YouTubie. No także, to ile ty masz utworów z tej płyty?
0: No właśnie, raz, dwa, trzy, cztery. No.
1: Tylko cztery?
0: Tylko cztery wrzuciłem.
1: No to jest niesamowite. No dla
0: mnie... idę po bandzie, wiesz.
1: To jest możliwe, że płyta, której mi się najprzyjemniej słucha, nawet od Toxicity, bo Toxicity już tak masz
0: za dużo.
1: A tutaj to jest ta najlepsza wersja melodycznego System of a Down, moim zdaniem, że te utwory i tutaj akurat bardzo nierówno rozłożyli akcenty, moim zdaniem, jeżeli chodzi o te sesje, bo zaraz usłyszycie, że z tej drugiej płyty ja prawie nic nie mam z kolei i wszystko mam wrażenie, że najlepsze poszło na Mesmerize.
0: To taki, wiesz, klątwa właśnie Low to Reload trochę, nie? Że jednak tam było przeciążenie tej sesji, więc może tutaj systemu też to dopadło.
1: No i mam wrażenie, że pierwsze cztery płyty dla mnie w ogóle, ja mogę je słuchać od początku do końca i coś dziwnego z moim mózgiem się dzieje, że ostatnia płyta nagle coś jakby tu nie było nie tak.
0: Coś nie działa.
1: Jak Genesis po odejściu Petera Gabriela, to już nie jest to samo po prostu.
0: No niestety nie jest.
1: I coś takiego.
0: Tylko zobacz, tutaj nie stracili żadnego członka, ale jednak album troszeczkę gorszy. No. Minimalnie, ale nie mówimy, że najgorszy.
1: Ale za chwilę do niego przejdziemy, ale teraz jeszcze posłuchamy sobie być może najlepszego utworu z tej płyty.

0: Przed tym wejściem powiedziałem, że usłyszany przed chwilą Vicinity of Obscenity to być może najlepszy utwór z tej płyty. Ja go nie mam, nie? Bo nie zmieścił mi się. Dzisiaj właśnie przyszedłem tutaj.
1: Ale spokojnie, ja go mam.
0: Dobrze, dobrze.
1: Widzisz, nadrobiłem.
0: Ale kurczę, powiem ci, to na łączonej będziemy go mieli.
1: Dokładnie.
0: Bo ja mam tylko jeden utwór z tej płyty. I on mi otwiera koncert.
1: No proszę.
0: No.
1: To ja cię zaskoczę, ja mam raz, dwa, trzy, cztery i pięć.
0: Pięć. Okej, to ty masz tak. No bo właśnie o tym rozmawialiśmy, nie? Że ty chcesz tą melodyczną część. To ty masz na pewno Hypnotize, utwór tytułowy. Masz Lonely Day.
1: Mam Lonely Day.
0: Ja go nie mam właśnie, a to jest wielki hicior.
1: Wielki hicior i szczerze to był pierwszy utwór, który się nauczyłem na gitarze, jeśli chodzi o System of a Down. Jednak w zespole pozdrawiam kolegów z pierwszego zespołu mojego. Akurat basista i perkusista byli wielkimi fanami System of a Down, szczególnie perkusista. I pewnego dnia powiedzieli, okej, to zagramy coś z tego, żeby ten... I mi powiedzieli, okej, to Lonely Day takie... No. Przyjemne, będzie wam tak, pasowało, tak. Więc...
0: I tam nie ma nic dziwnego właśnie w
1: nie,
0: tym utworze.
1: Nie, bo to jest taki balladka, która...
0: Ale ma solówkę. Płynie.
1: Ale ma solówkę i bardzo fajną solówkę, która jest przyjemnie się gra.
0: Rzadko systemy. Tam Daron gra solówki, więc doceniamy. Masz też Holy Mountains.
1: Mam Holy Mountains, jeszcze mam Atak.
0: Aha, okej. Okay. Ja mam Holy Mountains właśnie. To jest ten jedyny utwór, który aż 5 minut trwa, ale otwiera mi koncert tak samo jak ten koncert.
1: Ale jest taki monumentalny właśnie, nie?
0: Bardzo do Aerials podobny ten riff, ale muszę go mieć, bo ciarki po prostu, jak oglądałem ten koncert właśnie w Armenii. I też dotyczy on bezpośrednio tego zagadnienia, które jest dla systemów bardzo ważne, czyli ludobójstwa Ormian przez Turków w bodajże 1915 roku, którego do dziś państwo tureckie nie uznaje. System of a Down przypominają o tym. Nasz realizator Szymon nam tutaj powiedział, przypomniał, że polski parlament nawet uznał to, z czego systemy się bardzo ucieszyły. I to jest to, co nas trochę łączy, Polaków, z tutaj Ormianami, że my też mamy pewne takie jest pewne ludobójstwo, którego inne nasze państwo sąsiednie nie uznaje. I my też tutaj jesteśmy tym dosyć sfrustrowani, więc można powiedzieć, że z systemami mamy jakieś połączenie też tutaj.
1: No, można tak powiedzieć i System of a Down. Nawet oni chyba też nawet otwarcie mówili, że chętnie wracają do kraju nad Wisłą, bo jednak oni zawsze mówili, że fani jednak polscy są dla nich wyjątkowi i jedyni w swoim rodzaju. Ja mam wrażenie, że każdy zespół, który przyjeżdża z zachodu, jeśli chodzi o właśnie ten zakątek właśnie muzyki rockowej, metalowej, zawsze doceniają polskich fanów.
0: No, myślę, że jesteśmy całkiem oddanymi fanami, chociaż Ameryka Południowa to jednak mamy jeszcze do nauczenia
1: się
0: czegoś.
1: No to jeszcze tam trzeba troszeczkę...
0: Popracować.
1: Szczególnie nad śpiewaniem utworów.
0: Tak? Tak, nad śpiewaniem riffów.
1: O, to też.
0: No. No dobrze, no to ta ostatnia płyta, nie mamy... O, jeszcze chcę powiedzieć, że na tej płycie znajdują się moim zdaniem najsłabsze ich utwory, ale przede wszystkim... Kill Rock and Roll. Tego nie rozumiem. To jest dla mnie tak...
1: Bo wiesz co, mi się wydaje, że to po prostu satyra. Oni po prostu tak dla żartu wrzucili akurat.
0: Every time I look in your eyes... Nie znoszę tego, nie?
1: Chyba, że to było właśnie ten... Bo na początku się śmialiśmy, że McCartney i Lennon, i może to, wiesz, był taki... Taka parodia.
0: O, być może. Tak. No to co? No to teraz sobie posłuchamy tego Holy Mountains, o którym mówiliśmy. Wrócimy do was z setlistami łączonymi.

0: No dobra, no to tak. Bubbles. On jest krótki, więc niedużo to da, ale pozbądźmy się Pictures. Na razie właśnie ze Steal This Album, bo tam najmniej się zgadzaliśmy. No dobrze, no Fuck the System też odrzućmy z bólem, ale jednak. Co tu jeszcze? Godzina 43, jeszcze coś trzeba odrzucać. Dobra, Old School Hollywood możemy odrzucić, bo to jest łączone, a ja wiem, że to nie jest bardzo popularny utwór. Okej, godzina 40. Czy tam miałeś Lost in Hollywood?
1: Ja nie miałem.
0: Okej. Gdybym teraz, bo to jest z kolei taki dłuższy utwór.
1: No to
0: On
1: wtedy
0: trwa
1: by
0: 5
1: było,
0: minut,
1: no
0: więc.
1: to byłoby idealnie w tym momencie, bo byśmy mieli.
0: W tym momencie byłoby idealnie, no. No dobrze, to tak zróbmy.
1: Poświęcenie.
0: Poświęcenie, na które jestem gotów. No to co? No to przeczytam tę setlistę. Nie będzie to zbyt ciekawy segment, ale dobrze. Holy Mountains, BYOB, Prison Song, Inner Vision, Cigaro, Suggestions Forest, Highway Song, Violent Pornography, Question, Science, Dear Dance, Streamline, Sad Statue, Toxicity, Mr. Jack, Chop Suey, Sweet Pea, Soil, Plaque, Psycho Aerials, Sugar, Vicinity of Obscenity, Spiders, ADD, Needles. 28 utworów.
1: Jestem ciekaw, ile najwięcej oni zagrali chyba. Znaczy chyba na tym koncercie w Armenii najwięcej wyszło tych utworów, ale gdyby powtórzyli to, to ciekawe, czy by przebili, żeby było jeszcze więcej tych utworów na setliście.
0: A, no i jeszcze jako intro, bo ja w
1: A
0: ten
1: jeszcze
0: koncert.
1: dorzuciłeś intro.
0: Nie, bo pomyślałem tak sobie teraz, że Holy Mountains, ja chciałem, żeby rozpoczynało koncert, czyli tak moje statycznie. Co u ciebie było jako pierwsze?
1: U mnie jako pierwsze było akurat No.
0: No, okej. Czyli tak jest to takie intro
1: Na
0: na
1: perkusji,
0: perkusji.
1: tak.
0: To u ciebie wiesz, co by się sprawdziło w twojej wersji koncertowej? Kiedyś Daron, chyba w 2001, tak rozpoczynał niektóre koncerty, że grał dwa akordy. We're on drugs, we're on drugs, baby! I to było wszystko, nie? I tak grał przez 2 minuty po prostu dwa akordy i później Sweet Pea zazwyczaj się
1: Wchodziło.
0: rozpoczynało, no. No to w twojej wersji takie intro też mogłoby być
1: Ale
0: dorzucone.
1: powiem ci, że jeszcze nad takim rozpoczęciem setlisty zastanawiałem się nad Psycho też, tam jednak ten, jeżeli dobrze pamiętam, gitara tam po prostu ma fajne intro, ale jednak sobie zamieniłem właśnie miejscami, bo No ma ten to właśnie szybkie granie na perkusji mi się bardziej to zgrywało, żeby zacząć. Ale jestem dumny z tego, że mam połączone właśnie Worry, bo ja BYOB. Tutaj jednak jest to fajne połączenie.
0: Tak jak kiedyś ja połączyłem w Metalice
1: Tak.
0: Disposable i One.
1: We One, tak.
0: Tak.
1: Więc to jest dosłownie podobnie. Ale nie wiem, czy też tak masz. Ja mam po sobie dosłownie Chop Suey, Lonely Day i jeszcze wcześniej mam jeszcze Spiders, więc też takie dość hitowe utwory po sobie wręcz.
0: Ja też mam na swojej hitowe po sobie w drugiej części po plak, który jest właśnie taki bardzo, mam wrażenie, dla nich osobisty, obok Holy Mountains chyba najbardziej, jest Psycho, Aerials i Sugar jako trzy ostatnie, więc to tak idzie jako takie popularne. No dobrze, no to chyba wszystko na dziś. Najlepszy zespół na świecie.
1: Omówione.
0: Nie no, najlepszy nie, ale na
1: Ale
0: pewno ważny.
1: jeden z ważniejszych na pewno, jeden z takich charakterystycznych, jeśli chodzi o muzykę metalową, bo takiego drugiego zespołu nie ma i myślę, że nie będzie, bo jednak trzeba mieć ten pierwiastek takiej szaleńczości, którą właśnie chłopaki z Armenii tutaj systemowe damy mają. I myślę, że długo, długo nikt nie będzie w stanie nawet skopiować tego stylu.
0: Jak mówiliśmy o Queens of the Stone Age, to tam powiedziałem, że to jest prawdopodobnie najlepszy rockowy zespół XXI wieku. System byliby pewnie w top 5 metalowych zespołów. Czy są najlepszym? To tutaj już nie mam takiej pewności, bo jednak jest jakaś tam konkurencja.
1: No jest dość duża konkurencja, a my no za tydzień się na pewno będziemy
0: A
1: słyszeć.
0: wiemy, kto już będzie za
1: My już
0: tydzień.
1: wiemy właśnie, możemy powiedzieć, że są to bardzo znani panowie z Wielkiej Brytanii,
0: Którzy
1: konkretnie z Sheffield.
0: z Sheffield, którzy kiedyś byli prostymi chłopcami z Sheffield. Chciałem udać ten akcent, ale wyszedł mi Stany Zjednoczone Południe.
1: Coś tam.
0: A później nagle przeszli metamorfozę i stali się Elvisami wszyscy i nagle żelno włosy i tak dalej.
1: Bierzemy tutaj, wiesz, wchodzimy w inne klimaty, ale no właśnie chłopaki właśnie z tego zespołu, który będziemy omawiać w przyszłym tygodniu, będzie na pewno dla was, myślę, że atrakcyjny. I pamiętajcie, że będziemy oczywiście wrzucać post, żebyście zrzucali swoje propozycje, żebyśmy na łączonej setliście mogli uwzględnić też wasze utwory.
0: Dziękujemy wam za dziś. Kuba Chojnacki,
1: Mikołaj Piekarzewicz i to była Scena Główna.

kobiet na tej scenie i tym bardziej właśnie słowa, które słyszała Joan, że kobieta, dziewczyna nie powinna, nie może, nie potrafi grać na gitarze, były jej takim po prostu źródłem agresji, buntu, tej jej rebelii. No ale właśnie na tę scenę po prostu weszła i została. No i tak jak wspomniałam, dzisiaj w Her Story Joan Jett. No i najbardziej znany utwór od niej, czyli I Love Rock and Roll.

Joan mówiła, że wiele osób nazwie mnie buntowniczką, ale ja po prostu czuję, że żyję po swojemu i robię to, na co mam ochotę. Czasami ludzie nazywają to buntem, zwłaszcza gdy jest się kobietą. No i właśnie dzisiejsza bohaterka, czyli Joan Jett, urodziła się 22 września 1958 roku w Wynnewood w Pensylwanii jako Joan Marie Larkin. Kiedy była dzieckiem, jej rodzina przeprowadziła się do Kalifornii i właśnie tam zaczęła się jej przygoda z muzyką. Joan nie marzyła o tym, żeby zostać piosenkarką pop. Nie chciała być kolejną dziewczyną stojącą przy mikrofonie. Chciała grać na gitarze i to głośno. Ale jaki był z tym problem? Był rok 1970, a świat rock'n'rolla był zdecydowanie męskim światem. Dziewczynom często sugerowano, że mogą być wokalistkami, ale gitara elektryczna to już była inna historia. Joan sama wspominała, że słyszała, iż dziewczyny nie powinny grać rock'n'rolla. Dla niej ten argument był absurdalny, skoro chłopcy mogą nauczyć się grać na instrumencie, dlaczego dziewczyny miałyby nie móc? I o tym właśnie wspominała w wywiadzie, który wam puściłam. I w wieku 14 lat dostała pierwszą gitarę i bardzo szybko okazało się, że nie zamierza traktować jej jak zabawki. I teraz przesłuchamy utwór z zespołu The Runaways, bo jest to pierwszy zespół, w którym właśnie Joan grała.

Piosenka Cherry Bomb, właśnie The Runaway, jest jedną z najbardziej znanych piosenek tego zespołu, a potem właśnie Joan Jett zrobiła własny cover tej piosenki. Ale może od początku, bo w 1975 Joan, mając zaledwie 17 lat, założyła wraz z Kimem Fowleyem zespół The Runaways. I w składzie znalazły się m.in. Cherry Carey, Lita Ford, Sandy West i Jackie Fox. I już sam pomysł był rewolucyjny, bo był to zespół złożony z nastolatek. No i dziewczyny grające na gitarach, dziewczyny śpiewające o seksie, buncie, imprezach i wolności. Dla publiczności było to ekscytujące, ale dla drugiej części szokujące. The Runaways szybko stały się jednym z najbardziej charakterystycznych zespołów amerykańskiego rocka drugiej połowy lat 70. Ich muzyka łączyła hard rock, glam i punk, a Joan Jett była jedną z głównych sił zespołu. Co można było już, myślę, że usłyszeć w tej piosence, to brzmienie jest bardzo, bardzo mocne. Cherry Bomb stał się taką wizytówką tego zespołu, ale historia The Runaways nie była bajką o natychmiastowym sukcesie, bo dziewczyny musiały walczyć ze stereotypami, seksualizacją i przekonaniem, że kobiety nie potrafią być prawdziwymi rockmenkami. A dzisiaj obecność kobiet z gitarami na scenie jest czymś zupełnie normalnym, no ale wtedy nie była. I właśnie dlatego znaczenie The Runaways wykracza poza ich dyskografię. Pokazały kolejnym pokoleniom dziewczyn, że mogą nie tylko słuchać rocka, mogą go tworzyć. Co teraz usłyszymy właśnie w kolejnym utworze You Drive Me Wild.

To było The Runaways właśnie. No i co dalej, słuchajcie? The Runaways podbijają świat i zespół odniósł szczególny sukces w Japonii. The Runaways stały się tam ogromną sensacją i dziewczyny koncertowały również w Europie i Stanach Zjednoczonych, ale wraz ze sławą pojawiały się problemy. Relacje w zespole były trudne, a muzyczny przemysł często bardziej interesował się tym, jak dziewczyny wyglądają, niż tym, co grają. W 1979 The Runaways się rozpadły, John miał wtedy zaledwie 20 lat. I dla wielu osób taki moment mógłby oznaczać koniec, ale dla Joan był to dopiero początek. I myślę, że też kluczowe byłoby to, żeby zaznaczyć w ogóle i opowiedzieć o tym, bo uważam, że jest to niesłychanie ciekawa kwestia. Właśnie w wcześniej wspomnianym przeze mnie wywiadzie z Bobby Wygant, Joan odpowiedziała na pytanie dziennikarki o tym, czy jeżeli ona miałaby córkę w wieku 15 lat, to czy by ją w ogóle puściła w trasy koncertowe, bo Joan właśnie tak mniej więcej w wieku 15-16 lat zaczęła już tak naprawdę koncertować, zaczęła być w zespole i Joan odpowiedziała, że nie ma 15-letniej córki i nie wie, jakby to było, ale że jej rodzice bardzo jej ufają i warunek był taki, że właśnie w trasach koncertowych ma po prostu do nich dzwonić i opowiadać, gdzie jest i jak jest, więc był to tutaj naprawdę ogromny taki, naprawdę ogromne zaufanie ze strony rodziców Joan, że puścili ją w trasy koncertowe, że pozwolili jej być w zespole w zaledwie w wieku 16 lat i jest to, myślę, że niesamowita relacja. Joan właśnie opowiada o tym, że miała bardzo dobre oceny i rodzice wiedzieli, że wie, co robi. Gdy powiedzieli, usłyszeli od Joan, że ona chce być w zespole, to potraktowali to całkiem serio i ją w tym wspierali. Także myślę, że naprawdę przepiękna relacja. Myślę, że nie każdy rodzic by się na to porwał, ale tutaj jak widać miało to naprawdę dobre skutki. Po rozpadzie The Runaways Joan wyjechała do Anglii i tam zaczęła pracować nad solowym materiałem. Problem polegał na tym, że amerykańskie wytwórnie płytowe nie były zainteresowane wydaniem jej muzyki i Joan usłyszała wiele odmów. I mogła zrobić to, co robiło wtedy wielu artystów, odpuścić, ale nie odpuściła. Ale zanim powiem o tym więcej, chcę, żebyśmy jeszcze posłuchali jednej piosenki od The Runaways, Born to be Bad.

Joan powiedziała, że uważa, że nie ma nic lepszego niż zobaczyć, usłyszeć na żywo z bliska rasowy rock'n'rollowy zespół grając proste kawałki oparte na trzech akordach i myślę, że tego nie słychać w tej piosence, bo jest ona po prostu prześwietna. Jak to mówi moja mama, czy słyszysz tę gitarę? Bo naprawdę ta piosenka robi taką robotę, cudowny, cudowny wokal, taki trochę balladowy vibe, ale jednak z takim mocnym brzmieniem i to naprawdę uwielbiam w twórczości The Runaways i tak samo w twórczości Joan Jett. Ale tak jak już zaczęłam i dałam taki właśnie tutaj przynętę, żeby wam więcej tutaj teraz opowiedzieć, po tym właśnie jak Joan usłyszała wiele tych odmów, nie postanowiła rezygnować ze swojej kariery, ale wspólnie z producentem Kennym Laguną postanowiła wydać swoją muzykę niezależnie. Założyli własną firmę, która się nazywała Blackheart Records. Nagrywali materiał i sprzedawali płyty m.in. podczas koncertów i było to typowe podejście DIY, do it yourself, zrób to sam. I jeśli nikt nie chce cię wydać, wydaj się sama. Jeśli radio nie chce cię zagrać, znajdź sposób, żeby ludzie i tak usłyszeli twoją muzykę. I to jest właśnie typowy, trochę punk rockowy, powiedziałabym, sposób życia. I znowu tutaj wspomnę o subkulturze Riot Girls, bo właśnie one były definicją tego DIY, ale Joan Jett chodziła, żeby Riot Girls mogły biegać, że tak to ujmę. No i to podejście stało się jednym z najważniejszych elementów historii Joan Jett, bo oficjalnie materiały artystki podkreślają, że razem z Kennym Laguną tłoczyli własne płyty i sprzedawali je z samochodu Laguny podczas koncertów. I wtedy właśnie narodziła się Joan Jett and the Blackhearts. I w 1981 roku wydarzyło się coś, co zmieniło karierę Joan Jett. Na jej albumie I Love Rock'n'Roll znalazła się piosenka, która pierwotnie została nagrana przez brytyjski zespół Arrows. Joan nagrała własną wersję i nagle, bam, świat oszalał. I to można było usłyszeć na początku tej audycji, czyli cudowny, cudowny po prostu hymn rocka I Love Rock'n'Roll. I w wywiadzie Joan podkreślała, że może brzmi ta piosenka trochę głupiutko, śpiewa o tym, że kocha rock'n'rolla, ale tak jest i tego rock'n'rolla kocha. Ale teraz przedstawię wam zupełnie inny utwór, który jest też bardzo, bardzo znanym utworem Joan Jett. Jest to Bad Reputation i myślę, że on po prostu jest kwintesencją Joan Jett.

Nie dbam o moją złą reputację, tak? Brzmią właśnie słowa tego utworu i uwielbiam ten utwór. Normalnie tutaj właśnie z naszym realizatorem sobie kręciliśmy główkami i tupaliśmy nóżkami. No, ten utwór to jest jeden z cudowniejszych i często są takie dyskusje o tym, czy kogoś ulubionym utworem danego muzyka, wykonawcy jest najbardziej znana piosenka, czy jest prawdziwym fanem, ale ja uważam, że niektóre piosenki są popularne dlatego, że są właśnie dobre i ta piosenka jest naprawdę dobra i jest jedną z moich ukochanych piosenek Joan Jett i po prostu jest o niej, o tym, że nie dba o swoją złą reputację i to właściwie idealny tytuł opisujący karierę Joan Jett, bo przez lata próbowano określić ją właśnie w ten sposób. Zbyt agresywna, zbyt głośna, zbyt seksualna, zbyt niezależna, zbyt męska, ale Joan zrobiła z tego siłę i nie próbowała przekonać wszystkich, że jest grzeczną dziewczynką i wręcz przeciwnie, jej przekaz był bardzo prosty. Możecie mnie oceniać, ja i tak nie będę robić tego, co wy chcecie, ja będę robić po swojemu. I to jest jeden z powodów, dla których Bad Reputation stało się czymś więcej niż piosenką, stało się deklaracją. Jeżeli właśnie jeszcze mowa o wcześniej wspomnianym przeze mnie I Love Rock'n'Roll, utwór stał się ogromnym przebojem, tak samo jak Bad Reputation, ale to właśnie I Love Rock'n'Roll było takim najbardziej znaczącym właśnie elementem w karierze Joan, bo przez 7 tygodni znajdował się na pierwszym miejscu amerykańskiej listy Billboard Hot 100. To już nie była Joan Jett z byłego żeńskiego zespołu, to była Joan Jett gwiazda rocka. I właśnie ten moment jest szczególnie ważny, bo Joan nie musiała zmieniać się w kogoś, kim nie była, nie musiała śpiewać słodkich popowych piosenek, nie musiała też rezygnować z tej jej ukochanej gitary i nie musiała przepraszać za swoją energię i zrobiła dokładnie to, co chciała i publiczność to pokochała. Joan nie była tylko wokalistką i gitarzystką, bo była także producentką. Jeszcze jako bardzo młoda artystka zaangażowała się w produkcję albumu G zespołu Germs. To ważny fakt, bo pokazuje, że od początku interesowała ją nie tylko obecność na scenie, chciała mieć wpływ na to, jak muzyka powstaje, a później również na to, kto tę muzykę może wydawać. Jej niezależność biznesowa była częścią jej artystycznej tożsamości. A teraz przychodzę do was z utworem I Hate Myself for Loving You.

Kolejny cytat z Joan Jett. Nie pozwól nikomu wmówić sobie, że czegoś nie potrafisz, odnoś własne zwycięstwa, popełniaj własne błędy. I kiedy słyszymy nazwisko Joan Jett, automatycznie pojawia się w głowie I Love Rock'n'Roll, ale jej kariera jest znacznie większa, bo wśród jej największych utworów znajdziemy m.in. wspomniane przeze mnie wcześniej Bad Reputation, Do You Wanna Touch Me, Crimson and Clover, I Hate Myself for Loving You, które przed chwilą usłyszeliśmy, Light of Day, Little Liar i wiele, wiele innych. I Hate Myself for Loving You przyniosła Joan Jett nominację do Grammy w kategorii Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocal w 1989. A sama piosenka I Love Rock'n'Roll została w 2016 roku wprowadzona do Grammy Hall of Fame. Jej dorobek to nie jeden przebój, to dziesięciolecia konsekwentnego tworzenia muzyki. A teraz zagrajmy jedną z wspomnianych przeze mnie wcześniej piosenek, czyli Do You Wanna Touch Me?

Mała poprawka, to nie była piosenka Do You Wanna Touch Me, tylko Crimson and Clover, więc, ale tak uprzedziłam trochę fakty, bo zaraz tę piosenkę posłuchamy. Ale tutaj dochodzimy do najważniejszej części tej historii, bo Joan Jett nie była pierwszą kobietą w roku, trzeba o tym wspomnieć. Przed nią były m.in. Sister Rosetta Tharpe, Wanda Jackson czy Suzy Quatro. Nie była też ostatnią, ale należała do pokolenia kobiet, które pokazały, że można wejść do świata rocka na własnych zasadach. Bo jak sama często mówiła Joan, że dorastała w świecie, w którym mówiono, że dziewczyny nie mogą grać rock'n'rolla. Pokazała, że jest znacznie inaczej. Rock and Roll Hall of Fame opisuje jej twórczość jako przekraczającą granicę gatunku i jej płci, podkreślając połączenie punku, glam rocka, heavy metalu i rock'n'rolla oraz jej wyraźny duch DIY. Co więcej, jej wpływ widać u kolejnych pokoleń artystek, o czym później. Kobiet, które dzisiaj wychodzą na scenę z gitarą i nie zastanawiają się już, czy wolno im grać rocka. Bo Joan Jett pomogła zmienić odpowiedź z nie na oczywiście, że tak. Więc teraz myślę, że posłuchamy właśnie kolejną cudowną piosenkę z jej wspaniałym, energicznym, mocnym głosem, czyli Do You Wanna Touch Me?

Warto wspomnieć, że Do You Wanna Touch Me oraz Crimson and Clover są coverami, bowiem Crimson and Clover jest od zespołu Tommy James and the Shondells, a Do You Wanna Touch Me jest Garego Glittera, ale i tak uważam, że Joan robi świetną robotę pod względem nadania własnego, takiej własnej interpretacji tym utworom, no i tego charakterystycznego głosu z pazurem. Przejdźmy może do takiej, powiedziałabym, sekcji Joan Jett i feminizm, bo bardzo, bardzo, bardzo Joan kojarzy się z feminizmem. I warto też zastanowić się, czy Joan można nazwać feministyczną ikoną. Sama historia jej kariery daje ku temu mocne argumenty. Nie dlatego, że każda jej piosenka była manifestem feministycznym, bo nie była, ale dlatego, że jej sposób funkcjonowania w branży kwestionował obowiązujące normy. Joan była autorką, gitarzystką, liderką zespołu, producentką i właścicielką własnej wytwórni. Nie chciała być jedynie kobietą w rockowym zespole. Chciała być rockmanką. I to różnica. Jej przykład pokazał, że kobieta może być liderką zespołu, grać na gitarze, pisać muzykę, podejmować decyzje biznesowe i jednocześnie nie podporządkowywać swojego wizerunku oczekiwaniom innych. Często właśnie mówiła o tym, że ważna jest dla niej ta niezależność i to, że nikt nie ma prawa jej dyktować tego, kim ma być. Joan Jett angażowała się również w różnego rodzaju działania społeczne i aktywistyczne. Wspierała m.in. organizacje zajmujące się prawami zwierząt, współpracowała z PETA. Ważnym elementem jej działalności było również wspieranie innych artystów. Jednym z ciekawych przykładów jest jej współpraca z zespołem The Gits po tragicznej śmierci wokalistki Mi Zapata. Joan nagrała materiał z muzykami The Gits, a dochód został przeznaczony na pomoc w śledztwie dotyczącym zabójstwa z Zapatej. To pokazuje jeszcze jedną stronę jej działalności, bo Joan nie tylko sama przebiła się przez zamknięte drzwi, czasami pomogła otwierać je innym. A teraz przed wami jeden z moich ulubionych utworów Joan, czyli Everyday People.

2015 roku Joan Jett and the Blackhearts zostały wprowadzone do Rock and Roll Hall of Fame. To jeden z najważniejszych momentów w jej karierze. Joan znalazła się tam obok największych nazwisk historii rocka, a podczas ceremonii wprowadziła ją Miley Cyrus. Rock and Roll Hall of Fame podkreśla, że Joan Jett i the Blackhearts przełamywali granice zarówno gatunkowe, jak i związane z płcią. To ważne również symbolicznie, bo kobieta, której kiedyś mówiono, że dziewczyny nie powinny grać rocka, znalazła się w jednej z najważniejszych instytucji poświęconych historii tego gatunku. Posłuchajmy teraz kolejnego utworu, czyli Summertime Blues.

Jan powiedziała, że zrozumiała, że to kwestia społeczna tego, co kobietom wolno było robić. I już w bardzo młodym wieku postanowiła, że nie będzie przestrzegać zasad obowiązujących kobiet. Także myślę, że zostawię jednak was z taką konkluzją, że uważam, że jest ona ikoną feminizmu. Bardzo często odnoszą się właśnie do Joan Jett takie postacie jak chociażby Caitlin Hanna, więc miała ona duży, duży wpływ na scenę kobiecą. Nie tylko właśnie wizerunkiem, bo jej wizerunek, tak jak na początku audycji wspomniałam, jest bardzo charakterystyczny. Ta czarna skóra, czarne włosy, mocny makijaż, ale tu chodzi właśnie o coś więcej. Chodzi o to, jak ten rok stworzyła, bo tak uważam, na pewno właśnie w tej kobiecej strefie. Joan jest bezodzownie jedną z najważniejszych ikon glam rocka, i właśnie tego wpływu na to, jakie miała na inne następne zespoły i muzyczki. Wspomniałam jednak właśnie wam wcześniej o Miley Cyrus, która właśnie towarzyszyła przy rozdaniu nagród. I właśnie tak nawiązując do tego, jaki wpływ Joan ma na młode artystki, artystki z tych czasów, chciałabym na koniec audycji puścić wam taką, powiedziałabym w cudzysłowie, najbardziej świeżą piosenkę właśnie z Miley Cyrus i Joan Jett, która się nazywa Bad Karma, ale zanim chciałam właśnie jeszcze powiedzieć, że jeżeli was zainteresowałam, to bardzo polecam zajrzeć do filmu The Runaways, prawdziwa historia. Uważam, że jest bardzo dobrze odwzorowany, a Joan powiedziała też taką jedną rzecz, z którą bym chciała was zostawić, bo myślę, że też jest taką klamrą, która spina to, jaka ona jest, jej osobowość, jej charakter. Dziewczyny też mają jaja, po prostu są nieco wyżej. To wszystko. Dziękuję wam za dzisiejszą audycję. Realizował mnie Szymon Dopierała, a za mikrofonem byłam ja, Nina Frąckowiek. I do usłyszenia w przyszłym tygodniu, a teraz zostawiam was z piosenką Bad Karma.

0: inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
1: Autopromocja. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Autopromocja. Reklama.
2: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
1: Reklama. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
3: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22:00.

It's All Over Now, Baby Blue, w wersji The Animals, coverujących właśnie piosenkę Boba Dylana. Utwór ten ukazał się na albumie The Animals Before Were So Radly Interrupted. Z racji takiej, jeszcze podam tylko rok, że w 1977 roku, a właśnie z takiej racji, że to był powrót pierwotnego składu grupy The Animals po wielu latach i myślę, że wybrali ten utwór nie bez przypadku, żeby go skoverować, bo pomimo tego, że piosenka ma tytuł It's All Over Now, to już jest koniec, to myślę, że śpiewa bardziej o początkach. Na przykład tutaj taki tekst: Forgot the dead you have left, they will not follow you. Albo strike another match, go start anew. Myślę, że trochę o początkach jest ta piosenka i dlatego Animalsi z Ericiem Burdenem na czele się na nią zdecydowali. Tak, a my dzisiaj będziemy tak właśnie folkowo i country będzie, i folk, i blues, więc zostańcie tutaj ze mną. Będzie przede wszystkim o miłości. I teraz co? Posłuchamy Harvest Moon od Neila Younga.

Johnny Cash, She Used to Love Me a Lot, skoverował utwór Davida Alana Coe'a, który napisał ten kawałek w 1984 roku i Johnny Cash w podobnych czasach nagrał ten kawałek, natomiast on przesiedział w szufladzie gdzieś tam zapomniany przez wiele lat i został wydany dopiero w 2014 roku, czyli już po śmierci Johnny'ego. Tak, to była taka gratka dla fanów country, dla takiego jednego szczególnego mojego przyjaciela Tomka, który Johnny'ego Cash'a uwielbia. Tutaj go pozdrawiam serdecznie, starego serca. A ja z Johnny'em Cash'em lubię jak śpiewa country, lubię jak coveruje piosenki, które są country, jak właśnie She Used to Love Me a Lot. Natomiast nie znoszę, jak zabiera się za covery innych piosenek. Oczywiście Hurt mu wyszło niesamowicie, ale nie wiem, Personal Jesus w jego wykonaniu albo I Will od Beatlesów mnie uszy bolą. Ale no, takie są gusta i guściki muzyczne. A teraz przejdziemy do kawałka Boba Dylana. Już kawałka, który on zaśpiewa sam, ale jest też wersja, którą miał wydaną z Johnnym Cashem wspólnie, więc to takie połączenie tych dusz. To będzie Bob Dylan, Girl from the North Country.

Bob Dylan, no, The Girl from the North, North Country. Piękna, piękna piosenka. Nie wiadomo, o kim śpiewał. Z Bobem jest tak często, że nie wiadomo, o kim śpiewa. Są fani, zgadują, że to może jedna z jego dziewczyn, które poznał jeszcze zanim wyjechał do Nowego Jorku. A może jego pierwsza dziewczyna w Nowym Jorku. Nie wiadomo. Tak samo jak poprzednia piosenka Dylana, którą tutaj puściłem. It's All Over Now, Baby Blue. Tutaj są między trzema osobami, między trzema muzykami folkowymi tak naprawdę dywagacje, kto to, o kim śpiewa, o kim napisał tę piosenkę Dylan. Albo to jest między jego dwoma przyjaciółmi, między, tutaj musiałem sobie spojrzeć, między Davidem Blue, którego na przykład można zobaczyć na okładce The Basement Tapes Dylana, albo między innym muzykiem folkowym Paulem Claytonem, który miał ponoć bardzo niebieskie oczy, albo między muzyczką folkową, muzykantką Joanną Baez. I dlaczego mówię o niej? No bo to jest znany fakt, że Dylan i Joan między sobą miłość mieli, krzewili i przez kilka lat ona istniała. Ten związek no, nie skończył się szczęśliwie. Ale na pewno sprowokował wiele piosenek. I teraz posłuchamy piosenki właśnie od Joan, która jest takim podsumowaniem ich relacji. W ogóle piosenka została nagrana 10 lat po tym, jak oni już przestali być ze sobą razem w 1975 roku. I ona nagrywała, była w takim właśnie stanie nagrywania i wtedy Bob Dylan do niej zadzwonił i nagle ta piosenka, która gdzieś jej w głowie siedziała, którą tworzyła, stała się, była po prostu cała o nim. To już była piosenka o Dylanie. A mówię oczywiście o piosence Diamonds and Rust.

Był to utwór Cała w trawie, dżemu z wokalem Czesława Niemena z koncertu List do R poświęconemu Ryśkowi Rydlowi. Ale nie martwcie się, usłyszymy jeszcze Ryśka dzisiaj, zanim ta audycja się skończy. Z dżemem zostaniemy, ale właśnie już się niestety powoli będzie kończyć. Ja jeszcze szybko podziękuję, tutaj pozdrowię mojego przyjaciela Maćka, który ten kawałek, który mogliśmy usłyszeć przed chwilą, mi po prostu wysłał. Ja nie byłem w stanie go jakoś gdzieś dorwać w dobrej jakości, a on mi go tutaj przekazał, więc wielkie dzięki, Maciek. Tak, a ja będę się z wami rozstawał. Nazywam się Franciszek Dębicki, realizował mnie Szymon Dopierała, który za chwilę poprowadzi Dobranockę, więc ja już widzę też, jakie utwory on przygotował, więc naprawdę w dobrych rękach go zostawiam. I też w tych rękach, tych samych dokładnie, zostawię was za tydzień, gdyż mnie nie usłyszycie podczas miłosnej audycji, a będzie ją właśnie prowadził Szymon Dopierała z Tymoteuszem Powęzowskim. I będzie ona trwała aż 2 godziny. Będzie od 22 do północy, więc to będzie po prostu najbardziej miłosne 2 godziny waszego życia. Mam nadzieję, że ja będę słuchał. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale czuję, że będzie dobrze, bo chłopaki no, to są po prostu szefowie nad wszystkimi szefami. Tak, a jak już wspomniałem, kończę kawałkiem dżemu. I dedykuję ten kawałek Wiktorii, a jest to kawałek Sen o Wiktorii.

A słyszałem już oczywiście popowe dokonania ekipy Romualda Lipko. No i powiem szczerze, że najpierw przeczytałem to i trochę się zdziwiłem, że Budka Suflera może być zespołem hardrockowym. Dopiero później miałem w rękach pierwszą reedycję Cienia Wielkiej Góry w wydaniu oczywiście polskich nagrań. To było takie średniej jakości edytorsko wydanie, no ale ważne, że była. No i powiem szczerze, że do dzisiaj myślę, ta płyta broni się świetnie. Wyraźnie słychać tutaj elementy hardrockowe, no powiedzmy hardrockowo-progresywne. No i przede wszystkim mistrzem tutaj jest Tomasz Zeliszewski, jeśli chodzi o perkusję, bo tak samo jak ja i Tymek Powęzowski lubimy klimaty perkusyjne i tutaj wyraźnie ten debiut Budki Suflera jest jak najbardziej perkusyjny. Ale wracając do Wiesława Królikowskiego, no właśnie to dzięki temu, że przeczytałem najpierw recenzję w rubryce Kanon w piśmie Tylko Rok, dopiero później właśnie poznałem ten album i tutaj chciałbym się właśnie pokłonić Wiesławowi Królikowskiemu za to, że dał mi podwaliny. Znaczy dał mi przeczytać najpierw o podwalinach polskiego rocka, zanim to je usłyszałem. No i oczywiście Wiesław Królikowski był wielkim fanem zespołu Breakout. Między innymi wydał wywiad Rzekę z Tadeuszem Nalepą, więc myślę, że możemy posłuchać sobie fragmentu albumu Blues.